0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeżeli chodzi o aurę, to jesteśmy między dwoma układami barycznymi, rozległym układem niżowym z nad Skandynawii i jeszcze klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Morze Czarne. Z zachodu napływa powietrze polarne, morskie, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane i maksymalnie na termometrach w regionie 22 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni, w ciśnieniu niewielkie zmiany, a biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła szósta.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia. Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
6: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
7: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować. A zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
6: Przydaje się, tak.
5: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
8: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
5: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
9: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
5: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
10: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
5: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie. Mówi Kaja Kallas.
11: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
5: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzież bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz dom dzienny, dom nocny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Duet na rano.
3: tak się staram o pranku nie myśleć, jak ten tytuł brzmi w tłumaczeniu na islandzki, ale pewnie jakoś ostro.
12: A to na pewno jakiś tam jest, wiesz, jeszcze Son, Dottirson, Son, Kurtonsen, Kristofsson i tak dalej. Tam są jakieś takie dziwne te.
3: To nie jest ten moment. Powiedzmy sobie nad tym, żeby się zastanawiać.
12: Nie, nie, nad islandzkim absolutnie nie, ale na przykład
3: po polsku
12: może nad językiem polskim. Nad językiem polskim dzisiaj, bo lekcje się zaczynają, to można.
3: A tak, dzisiaj to już będzie,
12: Tak, będzie angielski, będzie niemiecki, będzie polski, matematyka. I może
3: to nie strasz, bardzo cię proszę. Na razie, nie wiem, to zakres wiedzy podstawowej 4 po 6.
12: Niech idą, rodzice odpoczną sobie
3: trochę. Tomek Michalak straszył, jakby co.
12: Marzanna Forysiak nie straszyła, ale jeszcze postraszy.
3: Ale swoje wiem.

0: to śpioch z tego słońca. Dzisiaj o 6.06 wstało, a zajdzie o 19.36, to oznacza, że no cóż, krócej troszkę.
1: No, już się zaczęło. Już mu się nie chce robić.
0: No, już się nie chce, no. Ledwo się, prawda, wakacje skończyły i proszę, 6.06, skandal.
1: A 19.30 do spania i tyle. I tyle wam poświecę. No i tak nie się nie umawialiśmy, drogie słoneczko.
0: Nie.
1: Więc jakby co, to jeszcze możesz trochę pooperować na niebie.
0: Dobrze, nie 13 godzin, 29 minut. Nie jest źle. To
1: oczywiście
0: cały czas dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 35 minut, to jeszcze można coś wykombinować.
1: Oj, zdecydowanie. Sylwestra można planować, bo to jeszcze sporo czasu zostało do końca roku. Jednak 120 całych pięknych dni.
0: 245 dzień roku do końca astronomicznego lata. 20 dni, więc jeszcze nie narzekamy, że się nam lato kończy, bo jeszcze trochę. 20 dni to jest kawał.
1: Jeszcze mam taką dobrą wiadomość. Na przykład do końca 2026 roku, wyobraźcie sobie, zostało 37 dni wolnych od pracy. O!
0: No i od razu jest lepiej.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: 21, poszło sobie, słuchaj, jak ja tutaj mam nagłówek z prasy kolorowej. Uwaga,
1: tak,
0: zegar wskazał 11:15. Strażnicy ruszyli do lokalu.
1: Ojej.
0: Tego się nie spodziewali.
1: No.
0: No i co tam mogło być? Jakiś tu potwór.
1: Strażnicy.
0: Okazało się, że w Gdańsku strażnicy miejscy w jednym z zakładów usługowych, dokładnie we Wrzeszczu, odłowili pewnego dużego, ciemnego owada.
1: Ojej.
0: Straszek australijski, no taki malutki trochę, no, ale no nietypowy. No.
1: Tym żyje Polska o poranku.
0: 10 centymetrów.
1: Tym żyje świat.
0: Ale odłowiony, wszystko jest w porządku, jesteśmy bezpieczni.
1: To już możemy sobie przeglądać kolejne tematy w prasie. Cytuję. Uciekła do Grecji przed tańcem z gwiazdami. W środku gorące zdjęcia Pauliny Sykut-Jerzyny.
0: Wow.
1: Tym się zajmują tabloidy dzisiaj.
0: No dobrze, znaczy nie mamy problemów. Dalej, afera wokół Nigdy w życiu 2. To już jest, w tej chwili naprawdę mocno. Joanna Jabłczyńska ma prawo czuć się rozczarowana. Dla widzów może istnieć tylko jedna Tosia. No oczywiście prawdziwa burza. Co chwila ktoś inny tutaj swoje 2, 3 i więcej groszy dorzuca. Powiem tak, jest tego sporo, zależy z której strony chcecie sobie to zobaczyć. Jest już parę ciekawych nawet
1: no,
0: stron.
1: Powiem ci, normalnie to się podmienili i Polska zaczęła żyć.
0: Tak.
1: I już obywatele się kłócą. Normalnie
0: tak, mamy taki
1: lewica i prawica. Tak.
0: Mamy taki ładny, nawet taką informację pani Janny Jabłczyńskiej, która napisała, jestem wściekła.
1: Koniec programu CPN, horror na stacjach, no bo jest drogo, tak, od wczoraj. Polacy pobili się o tańsze paliwo. W sieci krąży zapis z Wałbrzycha ze stacji paliw. Tam w ruch poszły nawet pałki. W walce o ostatnie litry taniego rządowego paliwa. Zobacz, normalnie co to tanie paliwo i tankowanie robi z ludźmi.
0: To może coś przyjemniejszego, jak ktoś ma dużo siły i na to, żeby się tam okładać pałkami, to może sobie na przykład poćwiczyć. I tak zrobiła Rita Ora, która, uwaga, według nagłówka, oślepia fanów imponującym sześciopakiem.
1: Wspaniale.
0: I nie jest to kanister.
1: Oczywiście, i nie jest to sześciopak z dyskontu, bo nie jeden Janusz też
0: oślepia
1: takim sześciopakiem, że ohoho.

0: Na zegarze 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Dobra, wiadomo, właśnie trwa piękna pogoda, a pierwszy dzień szkoły już za nami, a to oznacza nie tylko powrót uczniów do ławek, ale też większy ruch na drogach, a więc kierowcy, noga z gazu, warto sobie łyknąć kawki i sprawdzić, gdzie dziś trzeba liczyć się z utrudnieniami. W Kaliszu zamknięty wjazd w ulicę Złotą od strony ronda, na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza trwa przebudowa i budowa drogi dla pieszych i rowerów. Trasa Kaliszo-Patówek, no oczywiście remont krajówki nr 12, na odcinku w kierunku Zuna obowiązuje całodobowy ruch, wahadłowy są zwężenia, nierówności, a te prace potrwają do końca tego roku i to też jest dobra wiadomość, bo to już niedługo. W Ostrowie Wielkopolskim utrudnienia czekają m.in. na Wrocławskiej i na ulicy Reduchowskiego, a za miastem trwa przebudowa krajówki nr 36 w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie zmian organizacji ruchu cały czas obowiązują m.in. na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Remontowano również ulicę Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie kierowcy muszą uważać na ulicy Wiśniowej, a z kolei na S11 na obwodnicy Kępna obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40. Utrudnienia potrwają do końca września.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
5: Tymczasem policja ruszyła z bezpieczną drogą do szkoły. To policyjna akcja, która potrwa do końca września. W rejonach szkół będzie więcej patroli, a policjanci zwrócą szczególną uwagę na prędkość, na zachowanie przed przejściami dla pieszych oraz sposób przewożenia dzieci.
0: Za 26 minut, godzina 7.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: No właśnie, 2 września dziś w kalendarzu, niektórzy czekali na ten dzień, już mamy. To są osoby, które są bardzo energiczne i odważne i one właśnie tego dnia przyszły na świat.
1: Potrafią zjednać sobie przyjaciół, współpracowników, chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem.
0: Mają talent w kierunku nauk ścisłych, dobrze radzą sobie ze stresem i nie boją się nowych pomysłów.
1: Mają też powodzenie w miłości, choć ich nastroje i zachcianki bywają bardzo zmienne.
0: A wedle tradycji czeka ich szczęście podczas zagranicznych podróży, czyli szukajcie wycieczek.
1: Zwłaszcza po sezonie taniej jest. Szczęśliwa cyfra 2.
0: Kamień szlachetny Agat.
1: I sprzyjający wam znak zodiaku.
0: A 2 września urodził się Keanu Reeves, 64. rocznik, kanadyjski aktor, reżyser, producent filmowy, muzyk i filantrop. Zresztą bardzo lubiany, a znany z takich filmów jak Matrix czy John Wick.
1: A kiedy Keanu miał już 2 lata i gdzieś tam pewnie myślał o karierze filmowej, urodziła się Salma Hayek, aktorka i producentka filmowa, słynna Frida, rok 66.
0: Jeszcze Tatiana Okupnik, rok 1978, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka. Była wokalistka zespołu Blue Cafe.
1: No i jeszcze Sanach, która dzisiaj ma 29. okazję do świętowania, a więc nasza wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka doskonale znana wam z naszej anteny.
0: A gdyby komuś Sanach było mało, to Sanach teraz zaśpiewa dla wszystkich, którzy dziś obchodzą swoje urodziny. Najlepsze życzenia.
1: I to będzie ta piosenka, o właśnie, jeszcze, to jest o było, minęło, czyli to jest o wakacjach.
0: Ja myślałam, że urodzina ubiegłoroczna.
1: Nie, rodzice to mogą zaśpiewać dzieciom. Drogie dzieci, wstajemy, wakacje, było, minęło, nie ma, już koniec.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No tak, wczoraj to był dzień granatowo-biały czy czarno-biały, a dzisiaj już prawdziwe lekcje. Skończyło się. Wyciągamy za życiki.
2: Oj tak, i to proszę ekspresowo. Za 8 minut z kolei będą wiadomości, a w wiadomościach między innymi trochę afer, zonda krypto i także podobno bilety na kolei tańsze, bo jakieś świętowanie jest.
1: No właśnie, i będzie też o tym, że nowe zasady w podstawówkach, między innymi takie związane z brakiem telefonów. Ale o tym więcej w wiadomościach o godzinie 7.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: No na razie skromnie, na termometrach 12 stopni, temperatura odczuwalna 11 stopni. U nas już całkiem nieźle, słońce sobie tam operuje, ale w niektórych miejscach regionu jeszcze dzisiaj o poranku zachmurzenie umiarkowane i duże. Ciśnienie na razie stabilne, 1019 hektopaskali, 11 km na godzinę, z taką prędkością wieje teraz wiatr. Bez opadów dzisiaj, tak twierdzą synoptycy, a więc dużo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło 4 z nich, a 4 kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
5: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych.
7: Polski sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
5: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
8: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
9: Do torby póki co.
8: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
9: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz telefonu.
10: Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
8: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, że trzeba będzie?
10: No, ale dla nas raczej nie.
11: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
12: Ale teraz będą zabierane.
8: Duże oczy?
13: Nie, nie oddajemy smartfonów.
14: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
15: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
8: To będzie wyzwanie?
15: No, może być.
16: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
5: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
17: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
18: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
17: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
5: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
19: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze

0: Marek Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magdalinet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do największej doszło w Lublinie, tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Dziś kolejnych 11 spotkań. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich mistrzostw Europy. Grono uzupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki przygotowują się już do starcia z Holandią. Jak mówi rozgrywająca Alicja Grabka, drużyna Oranje to przede wszystkim szybka siatkówka.
1: Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
0: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
2: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
0: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
4: Dzisiaj będziemy zaglądać do portfeli nie jakoś tam specjalnie głęboko, tylko tak, żeby sprawdzić, o co tam chodzi, bo dzisiaj okazuje się, że księżyc w znaku byka zachęci nas do działania i zadbania o własne sprawy, zwłaszcza finansowe.
5: O, to się robi teraz bardzo poważnie. Teraz tylko pytanie, czy zostawić w kieszeni, czy jednak można tak po prostu wyrzucać te stówki, dziesiątki, pięćdziesiątki, korzystać z życia.
4: Trudno, bo po pracy podobno będziemy się zajmować tym, co nam sprawia przyjemność.
5: Czyli księżyc w znaku byka nie oznacza niczego dobrego.
4: To może być kosztowne.
5: 7 po 7.
3: Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, Mars w kwadraturze sprawi, że będziesz miał dużo energii i chętnie zabierzesz się do działania. Poradzisz sobie, tylko nie spiesz się tak bardzo. Możesz wiele zyskać dzięki umiejętności przewidywania tego, co zrobią inni. To też bardzo dobry dzień, żeby uporać się ze sprawą, która wymaga wsparcia osoby na wysokim stanowisku.
2: Drogi byku, przed tobą bardzo ważny dzień. Księżyc pokaże, co warto zrobić i o co zawalczyć. Układ planet sprzyja też poznawaniu nowych dziedzin wiedzy, rozpoczynawaniu projektów i planowaniu. Zaskoczysz dziś kilka osób odważnym zachowaniem.
1: Bliźnięta, możesz poczuć się zapracowany i ponaglany, ale dzień minie bardzo szybko. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań i od razu poczujesz się lepiej. Kiedy już opanujesz chaos, zrób sobie przerwę na kawę i zaplanuj przyjemności. Wieczorem zajmij się fajnymi sprawami, poczytaj coś ważnego, a odzyskasz dobry humor.
2: Rak z łatwością dziś połączy różne fakty. W pracy pozbędzie się uciążliwych zaległości, a to otworzy drogę do bardzo interesujących zajęć. Wobec przeciwników zachowaj dziś uprzejmość, ale okaż też większą pewność siebie.
1: Lew zostanie poproszony o pomoc lub radę. Nie odmawiaj innym wsparcia, poczujesz się doceniony i potrzebny. W pracy zachowuj większą ostrożność, ponieważ możesz zapomnieć o ważnych zobowiązaniach lub dokumentach. Lepiej wszystkiego po prostu dopilnować, a dobrze na tym wyjdziesz. Wieczorem znajdź czas na odpoczynek oraz uporządkowanie emocji.
3: Panna.
2: Będzie bardziej niż zwykle zapracowana i nie będzie miała wiele czasu do namysłu. Zachowaj optymizm, nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść. Znajdź dzisiaj chwilę na krótki odpoczynek i kawę, nawet jeżeli jesteś w pracy.
1: A waga powinna się dzisiaj zająć porządkami, szczególnie tymi w rachunkach. Zaplanuj, jak zainwestować posiadane środki lub korzystniej kupić coś, czego naprawdę potrzebujesz. No nie powinieneś pozwalać się wykorzystywać, ani wprowadzać w błąd. Jeśli ktoś zaskoczy cię niekorzystną propozycją, wygasz się refleksem i chroń swoje interesy.
2: Skorpionie, finanse, jeszcze raz finanse. W sprawach służbowych opłaci się dzisiaj upór. Ktoś cię pochwali lub powierzy ci ważne zadanie. A ty zajmij się właśnie swoimi finansami, sprawdź, czy możesz jeszcze osiągnąć dodatkowe korzyści.
1: Strzelec. No ty wykorzystaj pojawiające się szanse i szukaj nowych inspiracji. Będziesz wzbudzać sympatię, ludzie okażą ci życzliwość. Wenus w sekstylu do twojego znaku zapowiada udany dzień. Z łatwością nauczysz się czegoś zupełnie nowego albo postąpisz wbrew utartym schematom. Przemyślisz ostatnie wydarzenia i pozbędziesz się części wątpliwości. Jeżeli brakuje ci pomysłów na rozwój, zainteresuj się nowym hobby.
2: Koziorożcu, wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa, odnajdzie się zagubiony przedmiot. Nie obawiaj się swoich pomysłów, masz szansę zyskać uznanie. W miłości powodzenie, szczególnie jeżeli szukasz nowej znajomości.
1: Wodniku, ci problem z cierpliwością. Nawet drobiazg może wyprowadzić cię z równowagi i sprowokować do krytycznych uwag. Skup się na własnych sprawach, a wszystko dobrze się ułoży. Decyzje dotyczące zakupów lub inwestycji podejmuj samodzielnie. Dobrze na tym wyjdziesz.
2: A rybki, przed wami dobry dzień, nadejdą też dobre wiadomości. Plotki i żarty mogą was jednak rozpraszać. Wybierz się na zakupy, znajdziesz coś wyjątkowego. Zachowaj jednak ostrożność w przypadku wspólnych inwestycji. Przeliczysz kasę i uznasz prawdopodobnie, że warunki nie są zbyt korzystne.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Osiemnaście minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafoks w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafoks, Kalisz Rzymska 38. Kafoks, Twój partner w budowaniu.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prokurator zajmuje się okolicznościami budowy hali sportowej przy ulicy Kłusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
4: To jest temat wiadomości. Między innymi o tym będziemy mówić o 7.30, już za chwilę.

0: Pora najwyższa na wiadomości z naszej najbliższej okolicy, 7.30, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prokuratura sprawdza ostrowską spółkę BM Slam, ponadto apel do rolników z regionu, a w sporcie kaliste szczypiorniści.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim sprawdzi wydatkowanie i rozliczenie ministerialnej dotacji na budowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego przez spółkę BM Slam. Inwestycja jest od wielu miesięcy wstrzymana, a środki nie zostały ani prawidłowo rozliczone, ani zwrócone do ministerstwa.
3: Śledztwo dotyczyć będzie okoliczności budowy hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego, a zwłaszcza wykorzystania dotacji w wysokości około 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Dokładne rozliczenie inwestycji zapowiadał w kwietniu podczas wizyty w Ostrowie minister sportu Jakub Rutnicki. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki minister wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów wraz z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem około 7 milionów. Jak dotąd bez skutku, bo budowa stanęła już wiele miesięcy temu i od tego czasu nie ma ani hali, ani rozliczenia publicznej dotacji. Teraz prokuratura zbada, czy doszło do wprowadzenia w błąd Ministerstwa Sportu co do możliwości realizacji przez spółkę inwestycji związanej z rozbudową hali. Postępowanie jest na wstępnym etapie i organy ścigania muszą najpierw dokonać procesowej weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów oraz przesłuchać świadków. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe dokonanie karnoprawnej oceny wykorzystania środków przez spółkę. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już niedługo rusza nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody chlewnej. Piotr Wolasz, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek niejasności z nowym programem rolnicy powinni szukać pomocy bezpośrednio w agencji.
4: Zapraszamy wszystkich rolników, aby uzyskali od nas prawdziwą informację, żeby nie korzystali z Facebooków, często wykorzystywanych przez osoby prowadzące jakieś działania mające na celu wyciągnięcie korzyści. Tutaj zachęcam do korzystania z prawdziwej wiedzy. Zapraszamy do agencji na Zaciszu 2 w Kaliszu. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o zaliczki, które w tym roku przyspieszamy ich wypłatę, Biuro Powiatowe w Kaliszu już jest na etapie 99,9% wykonania planu i może wypłacać te zaliczki.
2: Nowy program ma wspomóc odbudowę polskiej trzody chlewnej. Chcemy stworzyć hodowcom warunki do bezpiecznego rozwoju produkcji, podkreślał minister rolnictwa Stefan Krajewski. To już tak naprawdę ostatnie godziny sezonu przygotowawczego piłkarzy ręcznych Netland MKS-u Kalisz przed startem sezonu Lotto Superligi Mężczyzn. Treningi rozpoczęły się w połowie lipca i jak zawsze zaczęły się od budowania masy, czyli sporej liczby zajęć na siłowni, ale nie zabrakło też typowych treningów na boisku.
5: No ja jestem malkontentem troszeczkę w tej pracy i uważam, że jeszcze mamy spore rezerwy i na pewno rzeczy taktyczne w obronie i w ataku, a także w szybkim ataku. I schodziliśmy z obciążeń, bo gdzieś teraz już mieliśmy 2-3 tygodnie, gdzie schodziliśmy z intensywności, z obciążeń schodziliśmy, żeby się nabrać tej świeżości. Zaczynamy dosyć trudny okres i trzeba być było przygotowanym i też mieć świeżość teraz.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Kuktel, trener Netland MKS-u Kalisz, a ta świeżość będzie potrzebna, bo tradycyjnie już na rozpoczęcie rozgrywek superligowych szczypiorniści z Kalisza zmierzą się z zespołem z Kielc, czyli obecnymi mistrzami Polski, a między meczami krajowymi czekają ich także spotkania w ramach europejskich pucharów, więc na początku września będą mieć dwa boiskowe potyczki więcej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Jedziemy sobie na trasę, nowy rok szkolny wystartował. Dziś na drogach zdecydowanie więcej samochodów, ale przede wszystkim więcej dzieci i młodzieży. Dlatego kierowcy, szczególnie w rejonie szkół, zdejmujemy nogę z gazu. No i sprawdzamy, gdzie trzeba uważać szczególnie. W Kaliszu utrudnienia na ulicy Złotej. Od strony ronda nie wjedziemy na tę ulicę. Trwa przebudowa odcinka między rondem Żołnierzy Niezłomnych a ulicą Długosza. Trasa Kalisz-Opatówek bez zmian. Cały czas remontowana droga krajowa nr 12. Mamy ruch wahadłowy. Do tego zwężania nierówności. No i czasem trzeba swoje odczekać. W Ostrowie Wielkopolskim. Remontowana jest ulica Wrocławska od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Mamy las pachukowy. Utrudnienia także na ulicy Leduchowskiego i na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie zmieniona organizacja ruchu na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, a remont trwa również na ulicy Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie utrudnienia na Wiśniowej, a jeszcze S11, obwodnica Kępna, ruch wahadłowy, ograniczenie do 40 km na godzinę i tak będzie aż do 30 września.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
2: Mówiliśmy już o akcjach policji, no to teraz kolejny temat. Jak się okazuje, nowa rzeczywistość na stacjach. Kierowcy płacą, a jedna ze stacji, taka, która jednak jest najpopularniejsza w Polsce, liczy podobno rekordowe zyski. Inflacja rośnie, przedłużenie programu CPN raczej niemożliwe, no budżet zyskuje, tak? Więc mimo wszystko, jakoś tam tankując drożej, przyczyniamy się do rozwoju kraju, prawda? Jakie to szlachetne, no.
0: Już nie wiem, czy mnie to tak aż bardzo cieszy. Za 22,5 minuty 8.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: Za 8 minut godzina 9, my się teraz przyjrzymy. Co
1: ósma.
0: Też tam?
1: Ósma.
0: Nie tak szybko.
1: No, ósma.
0: Jeszcze nie ten pierwszy dzwonek, spokojnie. Tak. W każdym razie my się będziemy teraz przyglądać, co tam też młodzi porabiają ostatnio.
1: Tak, GUS opublikował nowe dane dotyczące nawyków żywieniowych Polaków. Okazuje się, że jemy więcej mięsa, owoców i warzyw, a spada spożycie napojów alkoholowych. I tutaj spadek jest potężny, zwłaszcza w pokoleniu Z, które po prostu nie chce. No. Ono nie imprezuje, a jak już imprezuje, to niekoniecznie musi spożywać. Mm-hmm. I co oni robią w tym życiu, powiedz mi teraz, bo tutaj też mamy takie
0: to
1: dane.
0: Ja na przykład rosnąca popularność na przykład bird watchingu obserwuje się wśród generacji Z, czyli oglądają ptaki.
1: Bird watching.
0: I ptaszki sobie oglądają, ale okazuje się, że taką nową rewelacją w tym pokoleniu jest zbieranie grzybów.
1: Czyli
0: pobranie.
1: Zetki zbierają grzyby, oglądają ptaszki.
0: Tak. No, w mediach społecznościowych to po prostu przybywa tych zdjęć, takich obrazków, filmów z wypraw, okazów, takich leśnych skarbów. No, mykologia to jest po prostu nie jakieś tam niszowe hobby, tylko jest to już taka poważna branża związana z właśnie z zainteresowaniem pokolenia Z. Wracają do natury.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, wracają do natury, skoro już są w lesie, to teraz jeszcze tylko zrezygnować z własności, po co mi mieszkanie czy dom, wykuć sobie coś w takim, wiesz...
0: A to nie, no gdzie ty będziesz ten internet podłączał? No,
1: teraz jest wszędzie, to już nie problem, dadzą radę. No.
0: Nie wiem, czy tam Instagrama chwycisz, to może być niepopularny. Dzień dobry.
2: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
6: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
7: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: 14 stopni na termometrach dzisiaj, 1019 hektopaskali na barometrach, 12 km na godzinę z taką prędkością wieje wiatr. To stan na teraz. O co się dzisiaj będzie działo? Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie dziś w regionie na termometrach 23 stopnie. Ciśnienie, no jakieś tam niewielkie zmiany będą, biometr pozostanie neutralny, a z zachodu napływa do nas powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
6: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
5: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze między innymi lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
7: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
5: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
8: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
5: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
9: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
5: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
5: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
2: Kursy walut.
3: Jeszcze trochę ekonomii, czyli średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,33 zł, dolar amerykański po 3,74 zł, frank szwajcarski po 4,60 zł i funt brytyjski 5,05 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: To będzie takie wrześniowe 100 lat, ale nie będziemy śpiewać, już uprzedzam, na wszelki wypadek.
11: Nie,
3: dla wszystkich.
11: Nie, nic z tych rzeczy, nie robimy wam tego.
3: Dzisiejszych solenizantów.
11: Ale 4 minuty po 8 to jest moment, w którym już rozpoczął się polski matematyka, biologia, chemia, fizyka,
3: nie, no,
11: plastyka, technika,
3: nie,
11: WF angielski, niemiecki, no i tak dalej.
3: Od WF-u proponujemy zacząć dzisiaj. 4 przysiady i potem można zajadać torcik na imieninach u Aleksandra, Bogdana, Dionizego, Elizy, Franciszka, Henryka, Jakuba. Uwaga, Jana, Juliana i Oktawiana.
11: No to jeszcze Zenon, Zofia, wszystkiego dobrego.
3: A dla was oczywiście jeszcze raz prezent muzyczny Smith & Tell, Year of the Young.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: Class. Concurs.
1: Kwadrans po godzinie 8, no to może nas porządnie obudzić o poranku. Konkurs.
2: Oj tak, startujemy. Sponsorem nagrody w konkursie jest Komoda Spa Kalisz, ulica Niecała 6, a organizator święta ulicy Niecałej.
1: A jaką my mamy nagrodę? To zaproszenie na rytuał saunowy. No i wystarczy do nas zadzwonić 88 400 106 4, 88 400 106 4, i wygrywać. Halo, dzień dobry, kto się już obudził?
2: Jeszcze się nie obudził.
1: No jak? Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: A kto z nami już na antenie?
3: Rafał, witam.
1: Cześć Rafał, jak tam u ciebie z porannym budzeniem 2 września?
3: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Coś u ciebie tak dziwnie, że tak powiem, pika.
2: Pikasz, Rafale.
3: Rozmawiam z system głośno mówiący, być może dlatego.
2: Damy radę. Tak, chciałem zauważyć, proszę, że jak coś, to święto na ulicy Niecałej w sobotę 5 września, więc tam sobie zarezerwuj odrobinę czasu, okej?
3: Oczywiście.
2: No a teraz powalcz o saunę. Co ty na to?
1: A poranko by się przydała, nie? Powiedz. Tak, na dobry początek dnia.
3: Zawsze wskazane.
1: Tak, zaproszenie na rytuał saunowy to jest nagroda w naszym konkursie, a dla ciebie mamy takie pytanie. Uwaga, Rafale. Jakie są dwa przyrządy do prowadzenia ceremonii saunowej przez saunamistrza? Spokojnie, są 3 podpowiedzi i 1 dobra. A. Mikrofon i gitara. B. Wachlarz i ręcznik. Czy stetoskop i strzykawka, to odpowiedź C. Co wybierasz?
3: No to wachlarz i ręcznik na wybrał.
1: Wachlarz i ręcznik, no nie wiadomo.
2: A z tym mikrofonem i gitarą też sobie sauna mistrza wyobrażam, no.
1: No to poczekaj, sprawdzimy co tam. Radio Centrum. No trafiłeś.
2: Także spokojnie, nie przyjdzie do ciebie ze stetoskopem, nie będzie miał strzykawki. Gitarę może weźmie ze sobą, ale na pewno wachlarz i ręcznik, tak.
1: Tak jest, czyli już wiesz, czego się spodziewać ewentualnie. No dobrze, to w takim razie mamy już dla ciebie nagrodę. To teraz od ciebie kilka słów miłych dla twoich znajomych. Pozdrowienia.
3: Pozdrawiam wszystkich znajomych, słuchaczy Radia Centrum, no oczywiście prowadzących.
1: Dziękujemy ci pięknie. No to co, zaczynasz w takim razie środę? Rafale?
3: Oczywiście.
1: To będzie dobra środa.
3: Tak, mam nadzieję.
2: Dobrze. To dużo energii ci dzisiaj życzymy, drugiej, trzeciej kawy. Będzie dobrze, to będzie fajny dzień. Dzięki wielkie.
1: Pozdrawiamy, papa.
0: I gra muzyka.
1: A sponsorem nagrody w konkursie jest Komoda Spa Kalisz, ulica Niecała 6, a organizator święta ulicy Niecałej.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Będzie koncert, będzie jazz.
5: Będziemy mówić o tym, co wydarzy się w ramach rozkładu jazzu Zajezdni Kultury, ale także w wiadomościach powiemy o rozgrywkach koszykówki, których może zabraknąć w kalendarzu sportowym.
4: A szczegóły w wiadomościach o godzinie 8.30.

0: 8.30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki już w studiu Radia Centrum.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 48-latek i 38-latka odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami. Koncert w ramach rozkładu jazzu Zajezdni Kultury w Pleszewie, a w sporcie koszykarskie rozgrywki, które stanęły pod znakiem zapytania.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie oraz 38-letniej kobiecie mieszkańcom powiatu ostrowskiego trafił już do ostrowskiego sądu. Według ustaleń śledczych oskarżeni mieli znęcać się nad zwierzętami.
3: Z ustaleń postępowania oraz zgromadzonego przez prokuratora materiału dowodowego wynika, iż w lutym tego roku oskarżeni działali w sposób bezpośrednio narażający zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili jej prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło organizm zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z 4 szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowej powietrza.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiadające ich potrzebom gatunkowym.
3: Porzucenie zwierzęcia, a także dopuszczenie do jego głodzenia lub wyziębienia wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcenia się i podlega ściganiu z urzędu. Zarzucany oskarżonym czyn stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną do 3 lat pozbawienia wolności. W razie, gdyby tutaj sąd skazał oboje, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na cel związany z ochroną zwierząt.
2: Dodaje Maciej Meller, sąd może w takich sprawach orzec również zakaz posiadania przez oskarżonych wszelkich zwierząt.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Legendarna grupa RGG zagra w Pleszewie. Trio wystąpi w ramach kolejnej edycji rozkładu jazzu Zajezdni Kultury. To cykl regularnie odbywających się w sezonie artystycznym nastrojowych i kameralnych koncertów. Na ten sezon wykonawcy są już znani od dawna, ale jeszcze w większości są tajemnicą.
4: Mówiąc szczerze, to wygląda to dzisiaj w ten sposób, że już 2 lata do przodu mamy mniej więcej repertuar zbudowany.
5: Można zdradzić, co będzie, ile będzie chociaż koncertów.
4: Celujemy, żeby było ich około 10 w sezonie, a wielkim takim marzeniem spełnionym w pewnym sensie jest fakt, że w przyszłym sezonie zagra legendarna dla mnie grupa RGG z Robertem Wińskiewiczem w roli narratora, który będzie czytał moją ukochaną powieść, jaką jest Solaris.
2: Powiedział Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Zwyczajowo koncerty w ramach odjazdu jazzu odbywają się w czwartki, a wstęp na nie jest wolny. To może być pierwszy sezon od dawna, gdy w Ostrowie zabraknie amatorskich rozgrywek dla miłośników koszykówki. Pod dużym znakiem zapytania stoi bowiem dalsze funkcjonowanie Ostrowskiej Ligi Koszykówki.
6: Ostrowska Liga Koszykówki ma długą historię sięgającą końcówki lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to pasjonaci basketu organizowali zmagania dla koszykarzy amatorów. Rozgrywki odbywały się na przestrzeni lat pod różnym szyldem i organizowały je różne osoby. Prekursorami byli Janusz Maciejewski i Jerzy Górczak. Całkiem niedawno rozgrywane pod nazwą Ostrów Basket Liga zmagania prowadził Tomasz Stańkiewicz, znany z organizacji Letniej Ligi Koszykówki w Ostrowsku Pińskiej, którzy już jakiś czas temu poinformowali kapitanów drużyn uczestniczących w rozgrywkach, że dalej nie będą tego robić. Póki co nowy organizator się nie wykreował, a od zespołów, które co roku walczyły o tytuł mistrza Ostrowskiej Ligi Koszykówki, słychać głosy, że rozgrywki najprawdopodobniej w tym sezonie nie wystartują. Warto dodać, że występowali w nich nie tylko koszykarze amatorzy, ale także były gwiazdy ligowych parkietów, jak Dariusz Parzeński czy Piotr Czaska, a nawet obecny trener Stali Ostrów Andrzej Urban. Pytanie, czy znajdzie się ktoś, kto będzie kontynuował ideę od ponad ćwierć wieku wpisaną w sportowy krajobraz Ostrowa Wielkopolskiego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.

0: słuchasz, więc wiesz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: 8.36 to oznacza, że już się zaczęło, już pierwsza lekcja, wracamy do szkoły, wraca też większy ruch na drogach. Pierwszy dzień lekcji oznacza dziś więcej samochodów, ale przede wszystkim więcej pieszych, no i młodych rowerzystów. Kierowcy, szczególna ostrożność w pobliżu szkół i przejść dla pieszych, a my sprawdzamy sytuację na drogach regionu. Na pierwszym planie Ostrów Wielkopolski trwa remont ulicy Wrocławskiej. Od ronda bankowego do ronda miast partnerskich są zwężenia i ograniczenia prędkości i sporo pachołków. Utrudnienie również na ulicy Leduchowskiego, a poza miastem na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna. W samym Krotoszynie kierowcy powinni uważać na ulicy Wiśniowej. W Kaliszu z kolei zamknięty jest wjazd w ulicę Złotą. Od strony ronda trwa przebudowa drogi w kierunku ulicy Długosza. Na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem obowiązuje ruch wahadłowy, zwężenie, nierówności, a w Pleszewie zmieniono organizację ruchu m.in. na ulicy Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. I jeszcze S11, czyli obwodnica Kępna, ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę. Utrudnienia mają tu potrwać do 30 września.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: Za 22 minuty 9.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: 1978 rok. W Łodzi urodziła się Tatiana Kupnik, wokalistka znana z grupy Blue Café.
2: O właśnie, pani Tatiana swego czasu Blue Café tworzyła i w tym czasie udało się wylansować tej formacji przynajmniej kilka naprawdę fajnych przebojów.
1: Jeden już za chwilę.
2: Do nieba, do piekła, tam zabiorę cię i tak dalej, śpiewa Tatiana Kupnik Blue Café muzycznie.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I kto to dzisiaj świętuje? Zuzanna Grabowska z domu Jurczak, czyli słynna Sana.
2: Wokalistka, instrumentalistka, autorka tekstów, kompozytorka Sanach, która przez niektórych jest uwielbiana. Co niektórzy twierdzą, że nie jest ich bajka zupełnie, tak, ale trzeba przyznać, że sporo dla polskiej muzyki zrobiła także sama popularyzacja wielu tekstów literackich. To jest fajna część jej kariery.
1: No i to pierwsza Polka nagrodzona certyfikatem diamentowej płyty za solowy album muzyczny. No, ma na swoim koncie już Sana dużo fajnych sukcesów, dużo pięknych hitów. No i teraz ten z nami. Hip, hip, hura. Stał.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zmiany. Sporo zmian dla tych kierowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jeżdżeniem.
2: I to też dla tych najmłodszych kierowców. Sporo tego. O tym wszystkim w wiadomościach punktualnie o 9:00. Warto słuchać, bo te zmiany wchodzą w życie już od jutra.
3: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
4: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar. 25% taniej przy zakupie

0: Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz z połem.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: A my znajdujemy się pomiędzy dwoma układami barycznymi, rozległym układem niżowym znad Skandynawii i Morza Norweskiego i klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Morze Czarne. I pozostajemy w masie umiarkowanie chłodnego powietrza polarno-morskiego znad północnego Atlantyku. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie dziś na termometrach w regionie 23 stopni, wiatr słabiej umiarkowany, zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
5: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów, dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
8: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
7: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
9: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
7: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
10: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
7: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
11: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
7: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o trzecią rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wyszerotem. Bez problemu w Nowym Jorku w drugiej rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Teon Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w piątej setce rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
13: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
12: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
14: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
15: Również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
14: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
15: Trzymamy kciuki.
14: Jazda, Iga!
12: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Drugi września. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, dzień dużego rozmiaru. No, niektórym rozmiar na metce to potrafi zepsuć cały humor, ale dzisiaj też dzień, który przypomina akceptację własnego ciała.
16: Tak.
4: Chodzi mamy o też to, pretekst tak. do rozmowy o zdrowiu.
16: Oczywiście. Proszę bardzo. I generalnie chodzi o to, że jak coś jest wypukłe, jak jest krągłe, jak nieco bardziej obfite, pulchniejsze, to nic złego.
4: Tak jest. Dzisiaj również
16: dzisiejszego święta.
4: Tak, dzisiaj no. też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów i to jest też święto wszystkich osób, które zajmują się wyszukiwaniem pracowników i rekrutacją.
16: O proszę bardzo,
4: polowanie talentów, wyjątkowe tak, jednostki. No.
16: Wy też możecie dzisiaj odkryć w sobie talent, tego wam życzymy. Gramy Dermot Kennedy, o całowaniu będzie rzecz teraz w tej piosence. 7 po 9.
4: Proszę bardzo.

0: 17 minut mamy po godzinie 9, a my podsumujemy teraz wakacje, podsumujemy lato, bo zamykamy temat paragonów grozy w polskich kurortach.
1: No, biorąc pod uwagę właśnie ten temat, to niektórzy mówią, i dobrze się te wakacje skończyły, po ile można
0: no, proszę.
1: Wydawać.
0: Mamy kilka przykładów, zebraliśmy to w jednym miejscu. Mm-hmm. Na początek wizyta w Juracie.
1: Trochę się boję, bo tam bułki po 5,50 za sztukę.
0: W zwykłym sklepie, tak.
1: Tak, nie tam, że w jakiejś restauracji. Nie. O nie, nie.
0: Zwykła bułka.
1: Tak, czyli tam nawet taki budżetowy wyjazd bez stołowania się w restauracji może okazać się taki za duży jak na naszą
0: może
1: kieszeń.
0: Może wyjść po przeliczeniu, że all inclusive było tańsze niż stołowanie się w spożywczym w Juracie.
1: Tak, restauracja na Krupówkach. Tam za jajecznicę, no dużo, bo trzeba słono zapłacić 67 zł, ale mam nadzieję, że przynajmniej do solona.
0: No, ale to może były jajka luksusowe, ekskluzywne.
1: Tak,
0: od kurek z wolnego
1: niebiesko-nóżek.
0: Wybiegu. Niebiesko-nóżki, właśnie, to nie
1: albo
0: jest...
1: Albo czerwono-nóżki. Bo
0: trzeba rozróżnić jajecznicę od jajecznicy, prawda?
1: Jasne, no. Do tego jeszcze doliczany jest, bo to nie jest, że tak 67 aha. I wychodzisz. Nie, do tego paragony jest jeszcze doliczany wysoki serwis.
0: Proszę.
1: Tak, bo no. To nie jest takie hop-siup, więc tam można za taką jajecznicę troszkę zapłacić i nie będzie na resztę. A to jest dobry, to są wczasy z odchudzaniem, słuchaj.
0: Jeszcze mamy przykład, mam taki
1: można
0: przykład...
1: Można więcej nie wystarczy.
0: Lokalny, dworzec w Poznaniu na przykład, toaleta. No. Bez względu na to, w jakim celu idziesz, 5 zł.
1: W Gdańsku jest taniej, ale myślę, że mniej czysto.
0: A na Krupówkach za 15. Tam też jest wtedy luksusowo i można
1: nawet
0: się poczuć jak panisko.
1: Mają.
0: Zostawiamy paragony grozy, zapominamy o temacie na kolejnych kilka miesięcy.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Trochę wam tego życzymy, żebyście byli dziećmi cały czas, żeby się nie dorastało w pewnych kwestiach. No właśnie, 9.30 już za moment, wiadomości, a w nich będziemy mówić o nietoperzach.
1: No ja właśnie chciałam to pociągnąć, żeby tak oglądać wszystko do góry nogami, wiesz. To nie z tej strony byłoby fajnie. Czasami do niektórych tematów warto tak podejść.

0: A jeżeli chodzi o Las do Góry Nogami, to nazwa ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych. Więcej o tym w wiadomościach o 9.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9:30 na zegarach i czas na najważniejsze wiadomości, które ma dla Was Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: OKL w Gołuchowie da szansę, by lepiej poznać nietoperze. Ostatnie dni wystawy w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz, a na koniec charytatywny mecz w Pleszewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Żeby spojrzeć na świat z innej perspektywy, nie trzeba stawać na głowie. Wystarczy odwiedzić Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, który w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. W zabytkowym parku Arboretum i na Placu Podworskim spotkają się leśnicy, naukowcy, chiropterolodzy, przyrodnicy, edukatorzy oraz wszyscy, którym bliska jest przyroda.
3: Będzie to okazja nie tylko do poznania niezwykłych latających ssaków, zasad ich ochrony, ale także do spojrzenia na lasy z innej perspektywy. Przygotowaliśmy program, który łączy wiedzę przyrodniczą, edukację leśną i aktywne poznawanie natury. Wydarzenie będzie lekcją biologii, ekologii i leśnictwa, a jednocześnie pozwoli doświadczyć lasu wszystkimi zmysłami. W programie m.in. wykłady i spotkania ze specjalistami, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, wieczorny spacer z chiropterologami, czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznawanie metod ich obserwacji.
2: Powiedziała Radiocentrum Anna Błaszczyk z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Noc nietoperzy w tę sobotę, początek o 16:00 na Placu Podworskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem medialnym akcji jest Radiocentrum, które tego dnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie będzie ze swoim studiem plenerowym, więc na antenie przez cały dzień będzie można posłuchać rozmów ze specjalistami od nietoperzy. Aż tylko do piątku w holu głównym Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz przy ulicy Mostowej w Nowych Skalmierzycach można podziwiać wystawę 100 lat harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. To wyjątkowa historia ludzi, pokoleń, wspólnych wartości, przyjaźni i służby. Historia, która przez 100 lat była tworzona przez harcerki i harcerzy z terenu gminy Nowe Skalmierzyce. To doskonała okazja, aby zatrzymać się na chwilę, spojrzeć wstecz i poznać niezwykłe losy skalmierzyckich harcerzy. Na wystawie znaleźć można wspomnienia, fotografie, pamiątki oraz historię ludzi i wydarzeń, które przez kolejne pokolenia tworzyły tradycję szczepu ZHP Granica imienia powstańców wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. A wystawę można oglądać w godzinach od 8 do 19. W tę niedzielę, w niedzielę 13 września, hala przy ulicy Krzywoustego w Pleszewie stanie się areną charytatywnego meczu, w którym drużyna Fundacji Bread of Light zmierzy się z ekipą gwiazd, w której barwach wystąpią m.in. aktorzy, koszykarze, a także chorwacki dyplomata.
4: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk. Bądź tam z nami, kibicuj, pomagaj i poczuj kosmiczną energię dobra.
2: A zapraszam słuchaczy Radia Centrum, Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek meczu o 16:00, a bilet z cegiełka kosztuje 10 zł. Zebrane środki wspomogą leczenie Ani Mrowczyńskiej i Ani Laudowicz. Link do zbiórki, która towarzyszy wydarzeniu, a także dokładniejsze informacje o samym meczu na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Za 15 minut będzie 10. My jeszcze przejrzymy kalendarz na rozpoczęty właśnie rok szkolny, bo jak się okazuje, nie ma na co narzekać.
1: Nie, no rekordowo jest, jeżeli chodzi o liczbę wolnych dni, wolnych od nauki.
0: Drodzy uczniowie, no, słuchajcie.
1: Słuchajcie, tak? Będzie dobrze.
0: No, w nowym roku szkolnym przewidziano wam, uwaga, 187 dni wolnych od nauki, z czego 120 przypada poza tradycyjnymi wakacjami. Oczywiście wliczamy w to sobotę, niedzielę, ale całkiem fajnie się układają święta, ferie i kilka innych dłuższych przerw.
1: Tak, już na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli uczniowie będą mieli niemal 3 tygodnie wolnego.
0: O, proszę, się dzieje. Do tego trzeba by jeszcze doliczyć dni dyrektorskie. Jak się z dyrektorem dobrze żyje, to da się coś tam poukładać w kalendarzu. Robi się majóweczka też. No, tam nieco mniej szczęścia, bo 1 maja w sobotę będzie.
1: Ale no nie jest tak źle. No, 3 maja w poniedziałek. No, okay. Boże Ciało tradycyjnie będzie w czwartek, ale to 27 maja, więc maj będzie taki bardzo przyjemny, słuchaj.
0: No, a jeśli chodzi o ferie, i gdyby was interesowała Wielkopolska, to tym razem łapiemy się w trzeci turnus, prawie że wiosenny, od 15 do 28 lutego w przyszłym roku przewidziano ferie dla Wielkopolski.
1: No dobrze, to teraz jeszcze najważniejsze rzeczy. Ile do wakacji? 42 tygodnie, 295 dni, 7094 godziny. Powiem tak, coraz mniej.

0: To Michael Bublé o kochaniu rzecz w utworze To Love Somebody. Za 3 minuty 10 za chwilę też kolejne wiadomości.
1: A w nich będzie dobra wiadomość dla tych, którzy czasami korzystają z internetu podczas podróży pociągiem i są bardzo nieszczęśliwi,
0: kiedy nie ma.
1: Ta sieć się po prostu rwie.
0: Więc jest nadzieja. Więcej na temat, tak, o 10. Testujemy internet, jak to brzmi w XXI wieku. Ale dobra, no konkrety będą w tym temacie o 10 i to zupełnie serio.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Poranek jest chłodny, ale słoneczny. Niemniej jednak to początek września, więc nie ma się co dziwić, że 18 tylko na termometrach. Dziś jednak będzie ciepło, 22, nawet lokalnie 23 stopnie, bardzo dużo słońca i bez opadów. Późnym popołudniem i wieczorem trochę więcej chmur. Wiatr z zachodu do 15 km na godzinę, a na barometrach dzisiaj stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
5: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
4: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
6: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
4: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
7: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
8: A ty?
7: Matematyka i chemia.
8: Jakie są widełki?
7: No, ja znam od 50 zł do 200.
8: Chyba dużo 200.
7: Bardzo.
9: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
10: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
4: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty mamy po godzinie 10. Drugi dzień września w kalendarzu. Tydzień nam pędzi, po wakacjach już jesteśmy, więc my też musimy sprawdzić, czy po wakacjach wszystko jest z nami dobrze i idziemy się przetestować i przekonserwować.
11: Proszę tak. Teraz nie regulować odbiorników, jak nie. To kiedyś mówiono. To wszystko jest zaplanowane. Te wszystkie szumy, trzaski i szepty.
2: Za chwilę na 106.4 FM rozpocznie się przerwa techniczna, która potrwa do godzin popołudniowych. Wrócimy do Was po 15:00 oczywiście i będziemy grać mnóstwo muzyki. Gdyby wam przyszło do głowy buszować po skali radiowej w tym czasie, to zróbcie to tylko po to, żebyście przekonali się o tym, że warto do nas wrócić.
11: Że u nas fajniej.
2: Oho, zdecydowanie. Marzanna Forysiak.
11: Tomek Michalak, dobrego dnia wam życzymy.
2: Dziękujemy i wracamy do was po godzinie 15. Cześć!

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.

0: Samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Bardzo przyjemne 22 stopnie w tej chwili na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. I to już właściwie temperatura maksymalna na dziś nocą. Na słupkach rtęci zobaczymy najniżej 12 stopni nad ranem. Zachmurzenie niewielkie, sporo przyjaśnień, sporo słońca bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Ciśnienie teraz na poziomie 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie ple funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
6: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
5: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
7: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
5: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
8: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
5: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I już 4 minuty po 15, 2 września w kalendarzu i środowe popołudnie. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Wspólnie spędzimy to dzisiejsze popołudnie, wieczór. Gram dla was do 23, a w głośnikach już Robbie Williams.

0: Reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kupy Pazura.

0: bezpieczny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
3: Codziennie.

Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz. Każdej nocy 15 minut po godzinie 15. Do nocy jeszcze bardzo, bardzo daleko. Póki co środek dnia, a dziś w ciągu tego dnia świętujemy na przykład Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, a także Dzień Dużego Rozmiaru, rozmiaru XXL. I tych X-ów może być nawet więcej. I tak patrząc na dzisiejszą datę, myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że sezon na stwierdzenie odchudzamy się do wakacji, śmiało możemy uznać za zakończony i otworzyć sezon odchudzania się do Sylwestra.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko pspołem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz pspołem.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
5: A już niebawem kolejna porcja informacji z naszego regionu. Będzie ważny apel do rolników z naszego regionu. Już niebawem rusza bowiem nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody. Szczegóły za moment.

0: Teraz już Dawid Nawrocki, kolejna porcja informacji z regionu, a na zegarach 15:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prokuratura sprawdza ostrowską spółkę BM Slam, ponadto apel do rolników z regionu, a w sporcie Kalisto Szczypierniści.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim sprawdzi wydatkowanie i rozliczenie ministerialnej dotacji na budowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego przez spółkę BM Slam. Inwestycja jest od wielu miesięcy wstrzymana, a środki nie zostały ani prawidłowo rozliczone, ani zwrócone do ministerstwa.
3: Śledztwo dotyczyć będzie okoliczności budowy hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego, a zwłaszcza wykorzystania dotacji w wysokości około 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Dokładne rozliczenie inwestycji zapowiadał w kwietniu podczas wizyty w Ostrowie minister sportu Jakub Rutnicki. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki minister wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów wraz z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem około 7 milionów. Jak dotąd bez skutku, bo budowa stanęła już wiele miesięcy temu i od tego czasu nie ma ani hali, ani rozliczenia publicznej dotacji. Teraz prokuratura zbada, czy doszło do wprowadzenia w błąd Ministerstwa Sportu co do możliwości realizacji przez spółkę inwestycji związanej z rozbudową hali. Postępowanie jest na wstępnym etapie i organy ścigania muszą najpierw dokonać procesowej weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów oraz przesłuchać świadków. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe dokonanie karnoprawnej oceny wykorzystania środków przez spółkę. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już niedługo rusza nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody chlewnej. Piotr Wolasz, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek niejasności z nowym programem rolnicy powinni szukać pomocy bezpośrednio w agencji.
4: Zapraszamy wszystkich rolników, aby uzyskali od nas prawdziwą informację, żeby nie korzystali z Facebooków, często wykorzystywanych przez osoby prowadzące jakieś działania mające na celu wyciągnięcie korzyści. Tutaj zachęcam do korzystania z prawdziwej wiedzy. Zapraszamy do agencji na Zaciszu 2 w Kaliszu. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o zaliczki, które w tym roku przyspieszamy ich wypłatę, Biuro Powiatowe w Kaliszu już jest na etapie 99,9% wykonania planu i może wypłacać te zaliczki.
2: Nowy program ma wspomóc odbudowę polskiej trzody chlewnej. Chcemy stworzyć hodowcom warunki do bezpiecznego rozwoju produkcji, podkreślał minister rolnictwa Stefan Krajewski. To już tak naprawdę ostatnie godziny sezonu przygotowawczego piłkarzy ręcznych Netland MKS-u Kalisz przed startem sezonu Lotto Superligi Mężczyzn. Treningi rozpoczęły się w połowie lipca i jak zawsze zaczęły się od budowania masy, czyli sporej liczby zajęć na siłowni, ale nie zabrakło też typowych treningów na boisku.
5: No ja jestem malkontentem troszeczkę w tej pracy i uważam, że jeszcze mamy spore rezerwy i na pewno rzeczy taktyczne w obronie i w ataku, a także w szybkim ataku. I schodziliśmy z obciążeń, bo gdzieś teraz już mieliśmy 2-3 tygodnie, gdzie schodziliśmy z intensywności, z obciążeń schodziliśmy, żeby się nabrać tej świeżości. Zaczynamy dosyć trudny okres i trzeba być było przygotowanym i też mieć świeżość teraz.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS-u Kalisz, a ta świeżość będzie potrzebna, bo tradycyjnie już na rozpoczęcie rozgrywek superligowych szczypiorniści z Kalisza zmierzą się z zespołem z Kielc, czyli obecnymi mistrzami Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Już tylko 26 minut pozostało do godziny 16, więc my po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Ruch na drogach całkiem spory. Koniec wakacji, koniec mniejszego ruchu w godzinach popołudniowych, w godzinach szczytu. Wszyscy wracają do domu z pracy, ze szkoły, no i robi się tłoczno. Najwięcej aut w tej chwili m.in. już na Alei Wojska Polskiego. Chodzi m.in. o dojazd do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską, czy chociażby jadąc od strony skrzyżowania z Generalnym generała Sikorskiego. Mamy także bardzo duży ruch już na Częstochowskiej przy dojeździe do ronda Ptolemeusza w Kaliszu. Tłoczno robi się w okolicach skrzyżowania Górnośląskiej, Dworcowej, Podmiejskiej, czy chociażby między rondem Westerplatte, rondem Dobrzec, a rondem Solidarności. Większy ruch już na Harcerskiej, na Nowym Świecie, czy chociażby na ulicy Poznańskiej przy dojeździe do Alei Wojska Polskiego, to w Kaliszu. A jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe i gdzie w związku z tym także możecie stracić kilka cennych minut wracając do domu, to przypomnijmy, że są to chociażby prace drogowe na drodze krajowej numer 12, czyli jadąc z Kalisza w stronę Opatówka i w przeciwnym kierunku, bo tutaj wahadło czeka na wszystkich kierowców, niezależnie od tego, w którą stronę się przemieszczają. Jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to przypomnijmy, mamy remont ulicy Wrocławskiej, także chociażby przebudowę drogi krajowej numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i przebudowę ulicy Leduchowskiego. A w Krotoszynie z kolei prace na ulicy Wiśniowej w Pleszewie. Na koniec tam również zaglądamy przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Te statystyki dają do myślenia. Tegoroczne wakacje były na polskich drogach bezpieczniejsze, co prawda, niż rok temu, bo policja odnotowała 4691 wypadków, czyli o 56 mniej niż w roku ubiegłym. Liczba ofiar z 377 spadła do 321 osób, ale jest druga strona tej historii, bo funkcjonariusze zatrzymali aż 20 262 kierowców pod wpływem alkoholu. To jest naprawdę duża liczba, bo to średnio przy przeliczeniu na jeden wakacyjny dzień, no to aż 327 pijanych kierowców dziennie przez całe wakacje, ale tutaj szczęśliwie także, jeśli możemy mówić o takim szczęściu w nieszczęściu, odnotowano spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 433 przypadki.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społę. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz Społę.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: To był Kapitan od Sanach. Trochę w klimacie country. Najnowsza propozycja do naszej radiowej listy przebojów Top 30. Piosenka idealna na pożegnanie kończącego się lata. Na chwilę przed finałem trasy Sanach na stadionach artystka zrobiła, trzeba przyznać, swoim fanom niespodziankę, wydając ten nowy utwór Kapitan właśnie na finał trasy Sanach na stadionach, a ten finał już pojutrze na Narodowym. A zagłosować na swoje ulubione utwory możecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: A teraz też lato, wciąż lato. Lato 69, Bryan Adams.
2: You are listening to Radio Centrum 106.4 FM.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
5: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
6: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Zaledwie 20 minut rozeszły się czeki turystyczne na dopłaty do wypoczynku w Lubelskim. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 16. Będzie także między innymi o tym, dlaczego rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Szczegóły już za moment.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski do 22 stopni i to maksimum na tę chwilę zostało już w regionie osiągnięte. Cieplej nie będzie, za to chłodniej. Owszem, nocą temperatura nad ranem spadnie najniżej do poziomu 12 stopni. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie te noce będą coraz chłodniejsze. Póki co bez opadów, zarówno dziś w ciągu dnia, jak i w nocy. Zachmurzenie tylko niewielkie, sporo przyjaśnień i słaby wiatr z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne trzy osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób, zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
6: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu dwóch podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
6: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze dwie tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami.
5: kursy walut.
3: Euro teraz to 4,33 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski to 4,59 zł, a średni kurs funta brytyjskiego w tym momencie to 5,04 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 16 w głośnikach Margaret.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Ja tymczasem Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie zaprasza na kolejne arcy interesujące wydarzenie. Tym razem to będzie Noc Nietoperzy, ale spokojnie, niczego nie trzeba się bać. Te nietoperze wcale we włosy się nie wplątują. To jest jeden z mitów, jak się okazuje. A to wszystko będzie dziać się już 5 września na Placu Podworskim w Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie. Właśnie start o godzinie 16. Tam zacznie się to wszystko od podsumowania projektu edukacyjnego o nietoperzach. Właśnie będzie też przedstawienie dla dzieci. Emil nie jest straszydłem. Będą spotkania z ekspertami, pokaz malowania piaskiem. Będzie nawet spacer z nasłuchiwaniem nietoperzy, z wykorzystaniem termowizji, więc po zmroku nawet te nietoperze będzie można dostrzec. Będzie gra terenowa, nie taki nietoperz straszny. Będzie konkurs z nagrodami dla całej rodziny. No i dużo, dużo więcej atrakcji, ale zaznaczę, będziemy też my. Będzie też Radio Centrum, będzie nasze plenerowe studio, będzie Grażyna Marciniak, która tam na miejscu nadawać będzie właśnie z Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie, więc bądźcie i wy.
0: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kolejny koncert, kolejna porcja świetnej jazzowej muzyki na żywo. To w ramach kolejnej edycji Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury. Na to wydarzenie zaprosimy niebawem w kolejnej porcji informacji z regionu o 16.30.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: ATC w głośnikach. Całkiem przyjemne, na przykład do auta, prawda? 16:30 już w tej chwili na zegarach, czyli czas na kolejną porcję informacji z regionu. A te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń.
2: Widzą za znęcanie się nad zwierzętami koncert w ramach rozkładu jazzu Zajezdni Kultury w Pleszewie, a w sporcie koszykarskie rozgrywki, które stanęły pod znakiem zapytania.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie oraz 38-letniej kobiecie mieszkańcom powiatu ostrowskiego trafił już do ostrowskiego sądu. Według ustaleń śledczych oskarżeni mieli znęcać się nad zwierzętami.
4: Z ustaleń postępowania oraz zgromadzonego przez prokuratora materiału dowodowego wynika, iż w lutym tego roku oskarżeni działali w sposób bezpośrednio narażający zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło organizm zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z 4 szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowej powietrza.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiadające ich potrzebom gatunkowym.
4: Porzucenie zwierzęcia, a także dopuszczenie do jego głodzenia lub wyziębienia wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcenia się i podlega ściganiu z urzędu. Zarzucany oskarżonym czyn stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną do 3 lat pozbawienia wolności. W razie, gdyby tutaj sąd skazał oboje, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na cel związany z ochroną zwierząt.
2: Dodaje Maciej Meller, sąd może w takich sprawach orzec również zakaz posiadania przez oskarżonych wszelkich zwierząt.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Legendarna grupa RGG zagra w Pleszewie. Trio wystąpi w ramach kolejnej edycji rozkładu jazzu Zajezdni Kultury. To cykl regularnie odbywających się w sezonie artystycznym nastrojowych i kameralnych koncertów. Na ten sezon wykonawcy są już znani od dawna, ale jeszcze w większości są tajemnicą.
5: Mówiąc szczerze, to wygląda to dzisiaj w ten sposób, że już 2 lata do przodu mamy mniej więcej repertuar zbudowany.
6: Można zdradzić, co będzie, ile będzie chociaż koncertów.
5: Celujemy, żeby było ich około 10 w sezonie. A wielkim takim marzeniem spełnionym w pewnym sensie jest fakt, że w przyszłym sezonie zagra legendarna dla mnie grupa RGG z Robertem Wińskiewiczem w roli narratora, który będzie czytał moją ukochaną powieść, jaką jest Solaris.
2: Powiedział Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Zwyczajowo koncerty w ramach odjazdu jazzu odbywają się w czwartki, a wstęp na nie jest wolny. To może być pierwszy sezon od dawna, gdy w Ostrowie zabraknie amatorskich rozgrywek dla miłośników koszykówki. Pod dużym znakiem zapytania stoi bowiem dalsze funkcjonowanie Ostrowskiej Ligi Koszykówki.
7: Ostrowska Liga Koszykówki ma długą historię sięgającą końcówki lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to pasjonaci basketu organizowali zmagania dla koszykarzy amatorów. Rozgrywki odbywały się na przestrzeni lat pod różnym szyldem i organizowały je różne osoby. Prekursorami byli Janusz Maciejewski i Jerzy Górczak. Całkiem niedawno rozgrywane pod nazwą Ostrów Basket Liga zmagania prowadził Tomasz Stańkiewicz, znany z organizacji Letniej Ligi Koszykówki w Ostrowie. W ostatnich latach Ostrowską Ligę Koszykówki tworzyli Wojciech Gąstala i Łukasz Skupiński, którzy już jakiś czas temu poinformowali kapitanów drużyn uczestniczących w rozgrywkach, że dalej nie będą tego robić. Póki co nowy organizator się nie wykreował, a od zespołów, które co roku walczyły o tytuł mistrza Ostrowskiej Ligi Koszykówki, słychać głosy, że rozgrywki najprawdopodobniej w tym sezonie nie wystartują. Warto dodać, że występowali w nich nie tylko koszykarze amatorzy, ale także były gwiazdy ligowych parkietów, jak Dariusz Parzeński czy Piotr Czaska, a nawet obecny trener Stali Ostrów Andrzej Urban. Pytanie, czy znajdzie się ktoś, kto będzie kontynuował ideę od ponad ćwierć wieku wpisaną w sportowy krajobraz Ostrowa Wielkopolskiego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I po raz kolejny ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Spory ruch chociażby na Częstochowskiej przy dojeździe do Ronda Ptolemeusza. W tej chwili...

0: Mały zator zrobił się także na szlaku bursztynowym, jadąc w stronę Ronda Ptolemeusza. Mamy też całkiem duży ruch na Alei Wojska Polskiego, dojeżdżając chociażby do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Więcej samochodów także już na Kościuszki i na Harcerskiej Poznańskiej przy dojeździe w obu tych przypadkach do Alei Wojska Polskiego. Okolice Ronda Westerplatte, tutaj także sporo samochodów. Dalej od Ronda jadąc w stronę kolejnego Ronda Dobrzec, ulicą Podmiejską, na Stańczykowskiego również jeszcze całkiem sporo samochodów. No i uważajcie także na trasie z Kalisza jadąc do Opatówka. Tam na tej drodze krajowej numer 12 mamy trwające prace drogowe, które planowo mają potrwać do końca roku, chociaż patrząc na to, ile tych prac tam jeszcze trzeba wykonać, to bardzo możliwe, że przeciągną się do 2027, chociaż być może będziemy pozytywnie zaskoczeni, czego sobie i Wam życzę oczywiście. Można korzystać z objazdu przez Szałę, przez Tłokinie, a jadąc w stronę Opadówka oczywiście wahadło nierówności na jezdni, więc uważajcie, także dbajmy o swoje samochody na tych nierównościach, pamiętajmy o ograniczeniach prędkości. Ostrów Wielkopolski, przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Mamy także w samym Ostrowie remont na Wrocławskiej czy na Leduchowskiego, a w Krotoszynie prace na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Tymczasem ceny ropy przekraczają $95 za baryłkę. Na polskim rynku hurtowym też paliwo drożeje, zarówno diesel, jak i benzyna. To oczywiście przełoży się na kolejne podwyżki na stacjach. No i dodatkowo wczoraj wygasł już program CPN, więc tankujemy drożej. No właśnie, podwyżki takie o złotówkę, o kilkadziesiąt groszy zwykle wiele nam nie mówią, ale jakby to przełożyć na pełne tankowanie, no to taki pełny bak jest teraz droższy o 54 zł. Jeśli chodzi o diesla, przy baku 50-litrowym, przy benzynie, no to też jest duża różnica, bo płacimy więcej o około 44 zł. Czyli przy tankowaniach dwóch, na przykład w miesiącu, no to robi się już nawet 100 zł dodatkowego kosztu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: I tylko 22 minuty. Zostają do 17:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po raz kolejny to Turcja okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym Polaków. Do tego tematu wrócimy już niebawem. Zajrzymy także na siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. Do tych tematów wrócimy już o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy jadący przez Szczytniki. Tam doszło do dachowania samochodu osobowego, a na miejscu obecne są służby ratunkowe. Możliwe utrudnienia w ruchu. Miejscowość Szczytniki. Tam dachowanie samochodu osobowego.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Jutro w ciągu dnia częściowe zachmurzenie, ale możemy liczyć też na przejaśnienia i wciąż całkiem ciepło, bo jutro na termometrach, podobnie jak dziś, maksymalnie do 22 stopni. Z tym, że jutro wieczorem mogą zacząć w regionie pojawiać się krótkotrwałe, przelotne opady deszczu. Na razie prognozy mówią tylko o słabych bardzo opadach. Do tego słaby wiatr również jutro będzie nam towarzyszyć, wiejąc z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
2: 20

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
2: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
1: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
3: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
1: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
6: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
1: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Cztery minuty po 17:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko wspołem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz wspołem.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, ostrowska policja prowadzi poszukiwania zaginionej małoletniej. Komunikat dotyczący zaginionej dostępny jest na facebookowym profilu chociażby Policji Ostrów Wielkopolski. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania za małoletnią Wiktorią Jędras, która 1 września 2026 roku wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby mające wiedzę o przebywaniu wyżej wymienionej proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub pod numerem 112. Zdjęcie, jak i informacja udostępniona także na facebookowym profilu Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcy, uwaga, jadąc przez Szczytniki możecie napotkać wciąż na obecne służby. Przypomnienie dla kierowców, tam doszło do dachowania samochodu osobowego. Młody mężczyzna został zakleszczony w pojeździe, już wyciągnięty przez służby ratunkowe, trafił do szpitala. A wy, kierowcy, uważajcie, pamiętajcie też, że zawsze, jeśli napotkacie na utrudnienie na waszej drodze, możecie ostrzec innych kierowców za naszym pośrednictwem.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3+1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Tak na pierwszy rzut oka, dla niektórych no może to wzbudzać nieco niepokoju. Chodzi o nietoperze. Będzie można im się doskonale przyjrzeć, ale spokojnie, nic złego wam nie grozi. My również tam będziemy na miejscu, więc spokojnie. Radio Centrum będzie w najbliższym czasie, w najbliższą sobotę oczywiście w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, bo tam noc nietoperzy. Więcej o nadchodzącym wydarzeniu usłyszycie na antenie Radio Centrum. Już niebawem, już o 17.30.

0: Na zegarach w tej chwili już 17.30, czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: OKL w Gołuchowie da szansę, by lepiej poznać nietoperze. Ostatnie dni wystawy w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz, a na koniec charytatywny mecz w Pleszewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Żeby spojrzeć na świat z innej perspektywy.

0: Z perspektywy nie trzeba stawać na głowie, wystarczy odwiedzić Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, który w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. W zabytkowym parku Arboretum i na Placu Podworskim spotkają się leśnicy, naukowcy, chiropterolodzy, przyrodnicy, edukatorzy oraz wszyscy, którym bliska jest przyroda.
1: Będzie to okazja nie tylko do poznania niezwykłych latających ssaków, zasad ich ochrony, ale także do spojrzenia na lasy z innej perspektywy. Przygotowaliśmy program, który łączy wiedzę przyrodniczą, edukację leśną i aktywne poznawanie natury. Wydarzenie będzie lekcją biologii, ekologii i leśnictwa, a jednocześnie pozwoli doświadczyć lasu wszystkimi zmysłami. W programie m.in. wykłady i spotkania ze specjalistami, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, wieczorny spacer z chiropterologami, czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznawanie metod ich obserwacji.
0: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Noc nietoperzy w tę sobotę, początek o 16 na Placu Podworskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem medialnym tego ze wszech miar ciekawego i rzadko spotykanego przedsięwzięcia jest Radio Centrum, które tego dnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie będzie ze swoim plenerowym studiem Live Plus, więc na antenie już od wczesnego popołudnia będzie można posłuchać rozmów ze specjalistami od nietoperzy. A kto przybędzie do Gołuchowa, będzie mógł na żywo zobaczyć, jak robi się dobre radio.
2: www.rc.fm.
0: Tylko do piątku w holu głównym Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz przy ulicy Mostowej w Nowych Skalmierzycach można podziwiać wystawę 100 lat harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. To wyjątkowa historia ludzi, pokoleń, wspólnych wartości, przyjaźni i służby. Historia, która przez 100 lat była tworzona przez harcerki i harcerzy z terenu gminy Nowe Skalmierzyce. To doskonała okazja, aby zatrzymać się na chwilę, spojrzeć wstecz i poznać niezwykłe losy skalmierzyckich harcerzy. Na wystawie znaleźć można wspomnienia, fotografie, pamiątki oraz historię ludzi i wydarzeń, które przez kolejne pokolenia tworzyły tradycję szczepu ZHP Granica imienia powstańców wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. A wystawę można oglądać w godzinach od 8 do 19. W niedzielę 13 września hala przy ulicy Krzywoustego w Pleszewie stanie się areną charytatywnego meczu, w którym drużyna Fundacji Bread of Light zmierzy się z ekipą gwiazd, w której barwach wystąpią m.in. aktorzy, koszykarze, a także chorwacki dyplomata.
3: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk. Bądź tam z nami, kibicuj, pomagaj i poczuj kosmiczną energię dobra.
0: A zapraszam słuchaczy Radia Centrum, Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek meczu o 16, a bilet z cegiełka kosztuje 10 zł. Zebrane środki wspomogą leczenie Ani Mrowczyńskiej i Ani Laudowicz. Link do zbiórki, która towarzyszy wydarzeniu, a także dokładniejsze informacje o samym meczu na naszej stronie internetowej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: I już tylko 26 minut zostaje do 18 w głośnikach George Ezra i Shotgun.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

0: out of love. Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

0: AC/DC jak zwykle z podnoszącym na duchu przesłaniem w hard rockowym wydaniu. To był ich hit z 2014 rok, The Blues Away. No i mam nadzieję, że takie wykonanie dodaje energii na resztę popołudnia. Ta energia może przydać się tym, którzy mają okazję do świętowania. W tym gronie Aleksander, Bogdan, Bohdan, Dionizy, Eliza, Franciszek, Henryk, Julian, Stefan, Teodor, Wilhelm, także Zenon i Zofia, więc dla was wszystkiego co najlepsze, dla was słodkiego, miłego życia.
1: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Coś, co każdy już chyba doskonale zna. Mniej produktu, a cena pozostaje ta sama. Dlatego UOKiK sprawdza sklepowe półki. Do tematu wrócimy już o godzinie 18.
2: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na Dożynki Gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
6: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie 22 stopnie, częściowe zachmurzenie, sporo przejaśnień, a wieczorem możliwe słabe przelotne opady. Do tego słaby wiatr powieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
5: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15.30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
7: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
8: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
7: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
5: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
5: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po trzech porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
11: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
10: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: I mamy informację z ostatniej chwili od naszego słuchacza Igora. Pozdrawiamy serdecznie. Chodzi o potrącenie rowerzysty w Radliczycach. Gmina Szczytniki. Na miejscu pracują służby ratunkowe, więc jedźcie ostrożnie. To Radliczyce, gmina Szczytniki. Tam doszło do potrącenia rowerzysty. A przypomnijmy, że także wcześniej w Szczytnikach właśnie doszło do dachowania samochodu osobowego. I tam na miejscu też służby mogą być jeszcze obecne.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już niebawem, już o 18.30 kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu. W nich będzie okazja poznać m.in. plany gminy Opatówek, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Szczegóły już niebawem.

0: 18.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowe drogi na terenie gminy Opatówek, 60 lat zielonej historii w Pleszewie, a w sporcie ostrowscy szczypiorniści.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Inwestycje drogowe jednym z priorytetów budżetowych na 2026 rok w gminie Opatówek. Miejscowy samorząd w planach ma zarówno samodzielne inwestycje, jak i te realizowane.

0: realizowane we współpracy z powiatem.
1: Realizowaliśmy takie duże zadanie właśnie związane z rewitalizacją samego rynku, ulicy Kościelnej, jak również zabytkowego parku w Opatówku, a kolejnym etapem to będzie rewitalizacja ulicy Poniatowskiego, to jest droga powiatowa, ale tutaj domówiliśmy się ze starostwem, że w partnerstwie również finansowym będziemy przebudowywać. No i czekamy też na kolejny, trzeci etap rewitalizacji, który będzie związany z przebudową drogi krajowej. To, co teraz rozpoczęło się od granicy miasta Kalisza do Opatówka, to jest pierwszy etap i będą dalej kontynuowane prace w stronę Sieradza.
0: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Werdencki, burmistrz Opatówka. Jak dodaje, ukończenie remontu drogi krajowej diametralnie zmieni oblicze Centrum Opatówka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 60 lat zielonej historii, setki wspomnień i prawie 200 działkowców. Rodzinny ogród działkowy imienia tysiąclecia państwa polskiego w Pleszewie świętuje jubileusz w sobotę. Będzie okazja do wspólnego świętowania, wspomnień i uhonorowania najbardziej zasłużonych działkowców.
3: Ogród powstał w 1966 roku przy ulicy Lipowej nad brzegiem rzeczki Ner. Na początku jego mecenasem była firma Spomasz, a wśród pierwszych użytkowników dominowali właśnie jej pracownicy. Działki miały wtedy przede wszystkim znaczenie praktyczne. Uprawiano warzywa, hodowano drób, króliki, a w czasach, gdy mięsa w sklepach brakowało, zdarzały się nawet świnie. Dziś charakter ogrodu jest zupełnie inny. Większość działek to miejsca wypoczynku i rekreacji. Działkowcy mają prąd, mają ogrodzenia, mają chodnik wzdłuż głównej alei, mają własny dom działkowca. Jest jednak inwestycja, której jeszcze brakuje, to wodociąg. Właśnie jego budowa ma być jubileuszowym prezentem dla ogrodu. Realizację inwestycji rozłożono na 4 lata. Działkowcy liczą na dotacje, ale też deklarują wkład własny. Jubileuszowa impreza odbędzie się w sobotę o godzinie 15 na terenie ogrodu przy ulicy Lipowej nad Stawem Rybnym. Nie zabraknie wspomnień, świętowania, rozrywek dla dzieci, ale też odznaczeń dla działkowców z najdłuższym stażem. Zapowiada prezes zarządu Krzysztof Bąk. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Rebut KPR Ostrowia, choć wygrała komplet 6 sparingów przed sezonem, na brak problemów nie narzeka. W Ostrowie liczą, że atutem zespołu trenera Kima Rasmussena będzie defensywa i nowy bramkarz Diogo Valerio. Reprezentant Portugalii z bardzo dobrej strony pokazał się w meczach kontrolnych, o czym powiedzieli Radio Centrum grający asystent duńskiego szkoleniowca Marek Szpera oraz trener bramkarzy Rafał Stępniak.
4: Diogo w bramce. Liczymy na niego bardzo. No, gra w tą piłkę troszkę czasu i w każdym zespole, w którym byłby tą jedynką, mi to widać, że chłopak jest pewny siebie, wie co robi. No, od Rafała też konkretne wskazówki, tym bardziej graliśmy sparingi, na których nie było przygotowania tego wideo, gdzie te zasady są wdrażane tak spójnie razem w współpracy z obroną i bronił swoje. I naprawdę prezentował się bardzo dobrze.
5: Bardzo dobry bramkarz, bardzo fajny człowiek, kontaktowy. Uważam, że to będzie solidne wzmocnienie i że da nam dobrą jakość. Zresztą tej jakości nam nie brakowało przez ostatnie lata, ale myślę, że na pewno utrzyma ten poziom, który był, a może nawet będzie trochę lepiej.
0: W tym sezonie, w przeciwieństwie do poprzednich, w kadrze biało-czerwonych pasiaków nie będzie 3 golkiperów, a tylko 2. Drugim bramkarzem jest wychowanek klubu Jakub Zimny, który miewał już przecież mecze w Superlidze, gdzie pomagał wygrywać swojej drużynie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Dwadzieścia 5 minut zostaje do 19:00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
1: A teraz w głośnikach już jedna z nowości w propozycjach do tej radiowej listy przebojów. I jest to singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Rojka, Artura Rojka. Całkiem ciekawy tytuł nadchodzącego albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak to brzmi dosłownie. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 września, czyli już wielkimi krokami nadchodzi, a ten intrygujący tytuł płyty nie jest absolutnie przypadkowy, bo to są słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura Rojka, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił wytatuować je sobie na ciele. No i jak się okazuje, także nazwać tak nadchodzący album, a ten album zwiastuje utwór pod tytułem Mirafiori.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przepychanka z policją w Poznaniu. Tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil, a tymczasem także w świecie. Ciekawie, Donald Trump chce zmienić mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach świata. Cieśnina Ormus, tak głośno ostatnio komentowana, odmieniana przez wszystkie przypadki, miejsce wszelkiego problemu związanego z wysoką ceną paliwa, ma teraz nazywać się cieśnina Donalda Trumpa. Kreatywny nasz Trump, trzeba przyznać. Do tematu, właściwie ich, do tematu wrócimy niebawem już o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Pogoda bardzo podobna do tej dzisiejszej. Jutro na termometrach znów maksymalnie 22 stopnie, częściowe zachmurzenie, bez opadów aż do późnego wieczora, bo wtedy takie przelotne opady faktycznie mogą się pojawić. Do tego słaby wiatr powieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu. Tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z., biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
5: Ja jestem poszkodowany.
4: Rafał Z. współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
6: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
4: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
7: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
4: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz w finale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
8: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
5: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
9: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
10: Również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
9: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
10: Trzymamy kciuki.
9: Jazda Iga!
5: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię z Francesco Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B to oczywiście we Włoszech. Piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i Gra Muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Prokuratura sprawdza ostrowską spółkę BM Slam. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 19:30. Ja się

0: 19:30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prokuratura sprawdza ostrowską spółkę BM Slam, ponadto apel do rolników z regionu, a w sporcie Kalisto Szczypiorniści.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim sprawdzi wydatkowanie i rozliczenie ministerialnej dotacji na budowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego przez spółkę BM Slam. Inwestycja jest od wielu miesięcy wstrzymana, a środki nie zostały ani prawidłowo rozliczone, ani zwrócone do ministerstwa.
3: Śledztwo dotyczyć będzie okoliczności budowy hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego, a zwłaszcza wykorzystania dotacji w wysokości około 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Dokładne rozliczenie inwestycji zapowiadał w kwietniu podczas wizyty w Ostrowie minister sportu Jakub Rutnicki. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki minister wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów wraz z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem około 7 milionów. Jak dotąd bez skutku, bo budowa stanęła już wiele miesięcy temu i od tego czasu nie ma ani hali, ani rozliczenia publicznej dotacji. Teraz prokuratura zbada, czy doszło do wprowadzenia w błąd Ministerstwa Sportu co do możliwości realizacji przez spółkę inwestycji związanej z rozbudową hali. Postępowanie jest na wstępnym etapie i organy ścigania muszą najpierw dokonać procesowej weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów oraz przesłuchać świadków. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe dokonanie karnoprawnej oceny wykorzystania środków przez spółkę. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Już niedługo rusza nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody chlewnej. Piotr Wolasz, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek niejasności z nowym programem rolnicy powinni szukać pomocy bezpośrednio w agencji.
1: Zapraszamy wszystkich rolników, aby uzyskali od nas prawdziwą informację, żeby nie korzystali z Facebooków, często wykorzystywanych przez osoby prowadzące jakieś działania mające na celu wyciągnięcie korzyści. Tutaj zachęcam do korzystania z prawdziwej wiedzy. Zapraszamy do agencji na Zaciszu 2 w Kaliszu. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o zaliczki, które w tym roku przyspieszamy ich wypłatę, Biuro Powiatowe w Kaliszu już jest na etapie 99,9% wykonania planu i może wypłacać te zaliczki.
0: Nowy program ma wspomóc odbudowę polskiej trzody chlewnej. Chcemy stworzyć hodowcom warunki do bezpiecznego rozwoju produkcji, podkreślał minister rolnictwa Stefan Krajewski. To już tak naprawdę ostatnie godziny sezonu przygotowawczego piłkarzy ręcznych Netland MKS-u Kalisz przed startem sezonu Lotto Superligi Mężczyzn. Treningi rozpoczęły się w połowie lipca i jak zawsze zaczęły się od budowania masy, czyli sporej liczby zajęć na siłowni, ale nie zabrakło też typowych treningów na boisku.
2: No ja jestem malkontentem troszeczkę w tej pracy i uważam, że jeszcze mamy spore rezerwy i na pewno rzeczy taktyczne w obronie i w ataku, a także w szybkim ataku. I schodziliśmy z obciążeń, bo gdzieś teraz już mieliśmy 2-3 tygodnie, gdzie schodziliśmy z intensywności, z obciążeń schodziliśmy, żeby się nabrać tej świeżości. Zaczynamy dosyć trudny okres i trzeba być było przygotowanym i też mieć świeżość teraz.
0: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS-u Kalisz, a ta świeżość będzie potrzebna, bo tradycyjnie już na rozpoczęcie rozgrywek superligowych szczypiorniści z Kalisza zmierzą się z zespołem z Kielc, czyli obecnymi mistrzami Polski.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 26 minut pozostało już teraz do 20, a w głośnikach Hozier.

0: tematy dotyczące samochodów elektrycznych to już jest przeszłość. Teraz będziemy mówić o samolotach elektrycznych. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dzisiaj w powietrze. Do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Już jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 22 stopni. Zachmurzenie częściowe, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Jutro wieczorem mogą w regionie pojawić się także przelotne opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie. To kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółką, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
5: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
7: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
8: Chodzi o?
7: O te wszystkie weta.
8: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
7: Chciałybyśmy, żeby tak było.
5: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Electro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
9: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
10: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
9: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
11: Ten hałas, który mamy w tej chwili, zgenerowany przez śmigło.
12: Sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wjedzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
9: Anna Przybył, dyrektorka technikum lotniczego.
13: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
9: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich.
5: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I tak oto z amerykańskich kortów wracamy już do kraju, gdzie teraz przez godzinę na antenie Radia Centrum królować będzie tylko i wyłącznie polska muzyka.
2: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: Alina!
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

Idealny utwór na początek jesieni. Ta jesień jeszcze trochę i faktycznie się zacznie. Kiedy wakacje się kończą, to już czujemy oddech jesieni na karku. Do końca astronomicznego lata 20 dni zaledwie pozostaje. Jeśli chodzi o wschód, zachód słońca, to ten dzień już zdecydowanie krótszy. I okazuje się, że właśnie wrzesień jest tym miesiącem, kiedy tego dnia zaczyna ubywać naprawdę w bardzo szybkim tempie. Długość dnia 13 godzin 29 minut, czyli już straciliśmy ponad 3 godziny. 3 godziny i 5 minut od momentu, kiedy mieliśmy te długie czerwcowe dni i krótkie noce. A jeśli chodzi o muzykę, to na antenie Radia Centrum po polsku, oczywiście do 21 cały czas bez zmian. I teraz Natalia Zastępa, Wracam do siebie.

0: Boskie Buenos i zespół Mana. My, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka, to teraz w kolejce już Lady Punk, To co mam.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Radiocentrum i godzinka.pl.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

0: Muza pomyślności za nami i Marek Grechuta. 10 minut teraz już pozostało do godziny 21.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w wiadomościach już o godzinie 21, między innymi o rekordowo niskim poziomie Wisły, a także o przeszukaniu w PKO-ilu. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek, siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego na celowniku, a szczegóły już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski 22 stopnie. Jeśli chodzi o zachmurzenie, podobnie jak dziś, częściowe z przejaśnieniami. Wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, jutro także słaby wiatr wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przeszukanie w PKO-lu. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
6: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
7: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
6: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
8: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
6: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
5: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm, wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
9: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
10: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
9: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
10: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak, zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
9: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
5: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 21.
2: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: A dzisiejszy wieczór dobrze nastrojony zaczynamy od absolutnej klasyki. Zespół Genesis i Kongo. W kolejce już zespół Toto, a następnie Coldplay.

0: Tak.
1: Utwór, który ma w sobie kraftwerkową inspirację, jeśli chodzi o charakterystyczny riff, a to przebój zespołu Coldplay sprzed, no już ponad dwóch dekad. Czas biegnie niesamowicie. 15 minut po godzinie 21. A propos tego upływającego czasu, to jeśli ktoś dziś ma gorszy nastrój, to zupełnie nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To jest ponoć udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii związany z nagłą zmianą rytmu życia i to jest podobno typowe zjawisko tuż po wakacjach. No ale nie przejmujmy się, jesień też potrafi być piękna, a ona przed nami w głośnikach, przed nami także już OMD Secret, w kolejce jeszcze cała masa fantastycznych brzmieni.

Jeden z najcharakterystyczniejszych głosów w historii muzyki rozrywkowej. Głos, który znalazł się w gronie tych 100 najlepszych według czasopisma Rolling Stone. 27 minut po godzinie 21. Śpiewał dla nas oczywiście Joe Cocker. A co przed nami? Wieczorze dobrze nastrojonym. Air Supply, tymczasem w głośnikach. Making Love Out of Nothing at All.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka. Między innymi o tym będzie okazja posłuchać już o godzinie 22:00, wtedy kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. A tymczasem Peter Gabriel. Był już Phil Collins nieco wcześniej, przed momentem Tok Tok, no to teraz czas na Petera Gabriela.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Czwartek bardzo słoneczny, w szczególności od rana. W dalszej części dnia może się pojawić nieco więcej chmur, a wieczorem w nocy możliwe krótkotrwałe przelotne opady. Do tego słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Jutro o poranku na termometrach zobaczymy w okolicach 15-14 stopni, a w ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKOL-u. Do zmiany szykuje się zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe mają mieć większą kontrolę nad najmem krótkoterminowym. Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. 8 września może się odbyć posiedzenie zarządu, które prawdopodobnie usunie prezesa ze stołka. Jaka jest na to szansa, mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
6: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
5: Kadencja Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nie ma żadnej wątpliwości, doszło do aktu sabotażu. Tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący drony. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i prawdopodobnie to też rosyjska dywersja. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówi szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
7: Pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
5: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są wyceniane co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Niemiecka policja postawiła zarzuty dywersantom próbującym doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. To obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
5: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się na to, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
9: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
5: A to nie koniec. Wsparcia od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: Kolejna godzina z utworami, które mam nadzieję są w stanie was zrelaksować. Książę na początek. Prince with the Tear. 5 minut po godzinie 22.

Trochę czasu już minęło od ostatniego zaćmienia słońca, cały świat tym żył, ale są teraz doniesienia naukowców, którzy podsumowali swoje badania, które przeprowadzali właśnie podczas zaćmienia słońca i jak te zwierzęta się zachowywały. Otóż naukowcy zauważyli, że na przykład orangutany w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo, więc jakiś niepokój takie zjawisko w nich wzbudziło. Słonie indyjskie wydawały delikatne odgłosy, słonie afrykańskie w okresie największej ciemności po prostu pozostały nieruchome. Zamurowało je, pewnie jak niejednego z tych, którzy obserwowali to zjawisko. Póki co o słońcu nie ma mowy. Noc w pełni, jak to w utworze od zespołu Fashion przed momentem słyszeliśmy You in the Night i przed nami także kolejna porcja muzyki idealna na tę porę dnia. John Mayer to będzie, czyli fantastyczny gitarzysta, ale i wokalista z jednym ze swoich największych przebojów, Believe, w wieczorze dobrze nastrojonym.

0: Kropla wieczności.
1: Jeżeli żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy coś warci, jeżeli jesteśmy piękni, jeżeli odnieśliśmy sukces, jeżeli dużo zarabiamy, podążamy za modą i znamy się na technicznych nowinkach. Pomyślmy, gdyby nie było tego dokuczliwego jeżeli, jak przemysł reklamowy zdołałby nam wcisnąć te wszystkie zupełnie niepotrzebne do szczęścia gadżety? A przecież zanim jeszcze czas zaczął istnieć, Bóg już znał każdego z nas. Jak mówi psalmista, mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi ziemi, oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak ogromna jest ich ilość. Wszystkie te dobre zamysły towarzyszą nam bez żadnego jeżeli, bez żadnego pod warunkiem że, bo nie na tym opiera się nasza wartość.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Perfect Light i Steven Wilson za nami na antenie Radio Centrum. 16 minut zostało do godziny 23. Niebawem usłyszymy się z Pawłem Michaliszynem, bo wakacje szybko zleciały i będzie okazja wrócić do audycji autorskich. Ta dzisiejsza to wieczór nie tylko rockowy. I zdradzę, że z Pawłem już za moment się usłyszymy, ale tymczasem Brett i Everything I Own.

0: No i tak jak mówiłem, wakacje dobiegły końca, ale są plusy tego faktu, bo na przykład wieczór nie tylko rokowy Pawła Michaliszyna wraca na antenę Radia Centrum, a Paweł już razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, cześć Damianie, witam serdecznie.
0: Ja już wiem, bo zdradzałeś po wejściu do studia, że nowości, premiery, rzeczy, no, których nie dałoby się usłyszeć
1: nigdzie indziej. W innym radio, tak, no tak, ale...
0: No, ale radio na pewno.
1: Z tym jest problem, ponieważ proszono mnie, żeby za wiele nie grać tych nowych rzeczy. Zachęcam Państwa do zostania ze mną do końca audycji, bo jako w ostatnim finale pojawi się absolutna nowość, jeszcze gorąca. Tej płyty tak naprawdę jeszcze nie ma. A w Radiocentrum Kalisz będziecie mogli ją usłyszeć.
0: Najgorętsza premiera. Zaciekawiłeś, zainteresowałeś na pewno. To warto było czekać 2 miesiące wakacji na coś takiego.
1: No
0: pewnie.
1: Myślę, że warto było, choć ja wolałbym już mieć tą...
0: Pełną płytę?
1: No, płytę mam, ale mieć zezwolenie i okej. Mogę grać, mogę o tym opowiadać, ale też pojawi się nowość zespołu Brother Kane. Tam polecam bardzo
0: gorąco. To też tegoroczna premiera, tak?
1: Tak, kwietniowa. Ja nie pamiętam, czy ja coś chyba w czerwcu jeszcze zagrałem. W każdym razie dziś będzie przepiękna kompozycja poświęcona Garemu Rossingtonowi, zmarłemu gitarzyście z Lynyrd Skynyrd. Zachęcam Państwa, zostańcie. Zresztą cała audycja dzisiaj taka jest trochę świerszczowata, ptakowato-świerszczowata.
0: Czyli będą nowości i niespodzianki, nie tylko w muzyce, ale i w życiu pewnie. Ale to już ci zostawiam po godzinie 23 oczywiście. A ja na pożegnanie też coś tutaj przyjemnego mam.
1: All My Love, teraz mam podgląd tutaj.
0: Teraz zauważyli, co tam się szykuje już w tle powoli. No, podobno rzadko grany, prawda? Na scenie. Ten utwór,
1: tak. No to jest taki...
0: Osobisty dość, planta.
1: Bardzo osobista kompozycja, tak jest.
0: No to grajmy. Damian Klimiński, dobranoc. Paweł Michaliszyn i wieczór nie tylko rokowy. Po godzinie 23:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 22 stopni, więc całkiem przyjemnie i w sumie bardzo podobnie do tej pogody, jaką dzisiaj mieliśmy w regionie. O poranku na termometrach 13 do 15 stopni już w okolicach 8-9. Do tego słaby wiatr wiejący z południowego zachodu. Od rana sporo słońca, po południu nieco więcej chmur i w nocy wieczorem możliwe przelotne opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 23. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przeszukanie w PKO-lu śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
5: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
6: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
5: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
7: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
5: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
4: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 zł. Paweł Radzewicz.
8: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
9: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
8: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
9: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak, zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
8: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
4: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór nie tylko rockowy. Pełna

tej strony Paweł Michaliszyn, Radio Centrum Kaliszna na 106,4 FM. Dobry wieczór Państwu. Witajcie, witajcie wszyscy. Dobry wieczór. Witam również internautów. I od razu dziękuję wszystkim serdecznie, tym wszystkim, którym chciało się wysłać do mnie wakacyjne pozdrowienia. Bardzo dziękuję za pamięć. Drodzy Państwo, mam tu ze sobą parę nowości które oficjalnie dopiero ukażą się we wrześniu i w październiku. Proszono mnie, abym większych części tych wydawnictw jeszcze w radio nie prezentował. Trochę mnie to boli. No ale jednej przyjemności sobie nie odmówię. Pojawi się w finale dzisiejszej audycji. Ale po kolei. Teraz trochę prywaty może, okej? Nie mogę nie podzielić się z Państwem naszą rodzinną radością. Dokładnie 2 miesiące temu pojawiła się na świecie nasza wnuczka, nasza księżniczka, nasza piękność, nasza Rosalia. Przyszła na świat otoczona miłością i muzyką i wszyscy mamy nadzieję, że tak już z nią zawsze to będzie. Miłość i muzyka. Oczywiście, kiedy rozsyłałem wici naszym znajomym, niemal wszyscy podsyłali mi linki do różnych wersji kompozycji zespołu Lizy Rosalii. No więc nie mogłem nie przywieźć tej płyty dziś do radio tak na dobry początek. Fighting to z pewnością jeden z najwspanialszych albumów tego zespołu. Ale też przecież Jailbreak, Johnny the Fox, Bad Reputation, Black Rose, Chinatown i Renegade. Zresztą wszystkie płyty od Nightlife do końca to rockowe cudności. Phil Lynott, gitara basowa, śpiew, Brian Downey, perkusja, Scott Gorham, gitary i Brian Robertson, gitary i chórki. Z września 1975 roku z płyty Fighting Rosalie. To jest cover Boba Ziegera i mistyczny wręcz Wild One. Na dobry początek, po wakacjach, zespół Thin Lizzy.

Rosalie i Wild One. Zespół Thin Lizzy. W pierwszej powakacyjnej już audycji. No i tak to miało chyba się wydarzyć, tak to musiało zagrać. Ta pierwsza audycja niech będzie dla tej mojej wnuczki Rosalii. Ja miałem spory problem z wyborem dzisiejszej setlisty. Z nowości no musiałem prawie całkowicie zrezygnować, ale chyba jednak udało mi się zachować tę naturalną płynność wieczoru, nie tylko rockowego, te nieco leniwie przenikające się dźwięki. Mam taką nadzieję. Zespół Point Blank wielokrotnie pojawiał się w tej audycji. Tak mi to dzisiaj bardzo przypasowało. Po tej Rosalii Wild One. Darzę ten wyjątkowy zespół ogromnym sentymentem od pierwszego słuchania w 1982 roku. Po drodze też jakoś współorganizowałem ich jedyny koncert w Polsce z dwoma oryginalnymi członkami, założycielami, z gitarzystą Rusty Barnesem i wokalistą Johnny O'Danielem. Cóż to był, moi drodzy, za koncert? No ten, kto był, wie, że opisać się tego tak do końca nie da. No a w dzień warszawskiego koncertu przypadała właśnie 38. rocznica powstania Point Blank. Cudowni ludzie, te nocne hotelowe rozmowy zostały we mnie już na zawsze. Zero pozerstwa, cienia gwiazdorstwa, mnóstwo wzruszeń i łez, dokładnie tak jak mówię. Dziś obydwa już nie żyją. Najpierw Rusty przegrał walkę z rakiem w lutym w 2016 roku, a dwa lata później również na raka umiera Johnny O'Daniel. Z obydwoma muzykami pozostawałem w kontakcie do samego końca. Tak więc, drodzy Państwo, Point Blank to dla mnie nie tylko muzyka, jak się pewnie domyślacie, to też ogrom wspaniałych wspomnień. Nigdy przecież tego nie zapomnę. Gdyby ktoś zapytał mnie dziś, teraz o 10 absolutnie wzorcowych soul, ten rockowych albumów, to z całą pewnością znalazłyby się w tej dziesiątce dwa pierwsze albumy Point Blank. Ta esencja gatunku. Debiut i Second Seasons. A z tej dwójki ja na bezludną wyspę zabrałbym, no właśnie, ich drugi olśniewający Second Seasons. Pierwszą stronę winyla wieńczy przecudny, niezwykle refleksyjny Stars and Scars. Z każdym dniem objawiasz mi się coraz bardziej. Z każdym dniem objawiasz mi się coraz bardziej. I trudno jest podążać za prawdą. Ale zobaczysz, że w końcu mi się to uda. Drogę, którą wybrałem, tworzyły gwiazdy, blizny i wstyd. Czasami mogę wydawać się zatwardziały, ale przecież to nie moja wina. Są takie rzeczy, których nie potrafię wyjaśnić. Były takie chwile, kiedy nie byłem może prawdziwy. I takie chwile, gdy nie wiedząc czemu, zawsze wracam do domu, do ciebie. Czasami mogę wydawać się zimny, ale moje serce w środku jest gorące. Gdy zrobiłaś ze mnie swojego głupca, umarła we mnie ta część, która kochała cię najbardziej. A teraz mierzę się z tą burzą, szukając lepszego jutra. Nie mogę opuszczać głowy, nadchodzi czas zmiany. Są takie rzeczy, których nie potrafię wyjaśnić. Były takie chwile, kiedy nie byłem prawdziwy i takie chwile, gdy nie wiedząc czemu, wracam do domu, do ciebie, goniąc za jutrem. No właśnie, przegapiłem to, co dziś. To zasada gwiazd i blizn. To ogromna cena do zapłacenia. Są takie rzeczy, których nie potrafię wyjaśnić. Były takie chwile, kiedy nie byłem prawdziwy. I takie chwile, gdy nie wiedząc czemu, zawsze wracam do domu, do ciebie.

Wieki tego słucham. Wieki tego słucham i ciągle zachwycony jestem tą pięknością. Point blank, stars and scars, gwiazdy i blizny. Arcydzieło point blank, tak może powiem. Jakiś czas temu basista zespołu Widespread Panic, Dave Schools, przysłał mi parę płyt. Pośród tych paru oczywistych jakby koncertów Paników dostałem parę płyt demo. To dema parunastu utworów z zaprzeszłej historii tego genialnego zespołu. No dosłownie same smakołyki. Szczęśliwie też pośród tych niezwykle cennych demówek znalazło się parę moich ukochanych utworów: Widespread Panic, Casa del Grillo, Me and the Devil Blues, Hobbin a Hopeless World i Traveling Man. Trzy pierwsze pochodzą z płyt Bombs and Butterfly, Space Wrangler i Don't Tell the Band, a czwarty z albumu Ball, wydanym w 2003 roku, gdzie zmarłego gitarzystę Michaela Hausera zastąpił zresztą znakomicie George McConnell. Wierni słuchacze tej mojej audycji doskonale wiedzą, jak bardzo ukochałem sobie ten nietuzinkowy zespół, ale ostatnio jakby trochę rzadziej do nich sięgałem. No ale dziś, tak przy okazji tej audycji dla Rozali, dwie kołysanki, dwie cudności z repertuaru Widespread Panic. Tak, drodzy Państwo, to muzyka pełna kwiatów, ptaków, aniołów i świerszczy. Casa del Grillos i Hobbin and Hopeless World. Wsłuchaj się w śpiew świerszczy. Słuchaj się uważnie. Oddychaj głęboko. Gdy wiele dźwięków staje się jednym, wypuść powietrze. Spoczywaj w ciszy, czekając. Wszystkie dusze przybywają do domu świerszczy. Wraz z dźwiękiem cisza znów zaczyna śpiewać. Wypuść powietrze. Spoczywaj w ciszy i czekaj. Pamiętaj wszystkich, których kochasz. Znam ich też, tych, których ty kochasz. Na ziemi i poza nią. Anioły i istoty czekające na swoje zaistnienie. Pamiętam wszystkich, których kochasz. Na ziemi i poza nią. Znam też tych, których kochasz. Anioły i anioły czekające na twoje zaistnienie. Wszystkie dusze bowiem przybywają do domu świerszcza. W tej pieśni cisza znów staje się dźwiękiem. Wsłuchaj się więc w pieśń świerszczy. Oddychaj głęboko. Gdy wiele pieśni staje się tą jedną, wypuść powietrze. Usiądź w ciszy. Posłuchaj.

Przypomnę, zespół Widespread Panic w dwóch kompozycjach. Dom świerszczy, anielski dom, czy dom pełen aniołów i potrzeba nam nadziei w tym beznadziejnym świecie. No właśnie, sprowadzamy na ten świat dziecia. Tak się zastanawiałem w trakcie słuchania tej kompozycji, czy możemy tym maleństwom obiecać, że ten świat nie zwariuje, nie stoczy się w przepaść. Taka refleksja mnie dopadła. Drodzy Państwo, w 2021 roku schorowanego gitarzystę Garego Rossingtona zastąpił w Lynyrd Skynyrd Damon Johnson. Najpierw na koncertach, a od 2023 roku już na stałe w szeregach zespołu. Był to wybór samego Garego, choć doszły mnie słuchy, że pierwotnie miał pojawić się w zespole Randall Hall, ten, który przecież grał w reaktywowanym Skynyrd. No, ale hydra zysku pewnie ponownie uniosła swój ohydny łeb i stare sprawy nie zostały do końca rozwiązane. Damon Johnson równolegle do Lynyrd Skynyrd reaktywował swój oryginalny zespół The Brother Kane. Ich nowa płyta Magnolia Medicine ukazała się w kwietniu tego roku. To dobra płyta. Stylistycznie to przecież ciągle rozpoznawalny, no w pewnych kręgach nawet kultowy zespół. Tak, Brother Kane ma swoich wieloletnich, zagorzałych fanów. Kiedyś ja do nich należałem. I pewnie aż tak bardzo nie pochylałbym się nad tym wydawnictwem, gdyby nie jedna kompozycja właśnie, dedykowana zmarłemu Garemu Rossingtonowi. Prince Charming. Tak nazywali Garego jego przyjaciele. Gościnnie, przecudnie zaśpiewał tutaj Johnny Van Zandt. To piękne pożegnanie, bardzo refleksyjne. Piękny też tekst. No, ja miałem szczęście poznać Garego osobiście. I do dziś ciągle mam, właściwie gdy słucham Skynyrd, ciągle mam przed oczami jego zamyśloną twarz, gdy wspominam zmarłych przyjaciół. To była ta niesamowita chwila na Starym Mieście w Warszawie. Czarne chmury niczym wilki pędzą po niebie. Wiatr wyje, nucąc pieśń, gdy mówimy sobie żegnaj. Ta długa, samotna droga wreszcie dobiegła końca. Cóż bym teraz oddał, by znów cię ujrzeć? Dokąd odszedłeś, księciu z bajki? Poszedłeś pewnie zaznać spoczynku w krainie wiecznego spokoju. Więc niech cię otacza pokój w drodze w tamten nieznany świat. Wolny od trosk i od bólu, wolny, by wzlecieć. Straciliśmy wielu braci w tej wędrówce. Nikt nie zdołałby zmierzyć ciężaru tego bólu. Byliby tacy dumni z tego, jak dzielnie w tym wszystkim trwałeś. A wkrótce znów będziemy razem. Z ostatniej płyty zespołu Brother Kane, kompozycja Prince Charming.

fly. Dokąd odszedłeś, księciu, z bajki? Leć wolny. W pamięci Garego Rossingtona, zespół Brother Kane, Prince Charming. Jeszcze mam nadzieję, że się zmieścimy. No właśnie, w pamięci Garego Rossingtona, tu w 2003 roku w Lynyrd Skynyrd jeszcze był Billy Powell. Tuesday is gone, a co tam?

2003 roku. Lynette Skynyrd z Garym Rossingtonem i Billym Powellem w składzie. Drodzy Państwo, już na koniec, bardzo krótko, patrzę na absolutną nowość. Jeszcze gorącą, jeszcze parzę. To wydawnictwo światową premierę będzie miało 18 września. Człowiek, którego chyba wszyscy darzą ogromnym zaufaniem. Wszystko, czego dotknie, zamienia się w muzyczne złoto. The Allman Brothers Band, Government Mule to te dwa olbrzymie filary, na których sięga muzycznego Olimpu. Warren Haynes. Otóż nakładem wytwórni Provo Garton w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Australii, w Nowej Zelandii, w Japonii ukaże się 16-utworowy album koncertowy. Uwaga! Dreams and Songs, a Symphonic Journey. Koncert zarejestrowano w 2019 roku. Setlista przyprawia o zawrót głowy. Kompozycja Allmanów, Government Mule, The Grateful Dead oraz pieśni solowych płyt Warrena brzmią dosłownie zniewalająco. No tak, dla mnie będzie to, właściwie nie będzie, to już jest dla mnie płyta roku. Bez wątpienia, nie sądzę, aby coś okazało się bardziej spektakularne niż ten koncert Warrena i gości. I do końca audycji już, drodzy Państwo, Bangs of the Beat. Życzę Wam spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień. Warren Haynes, przypominam, z nadchodzącej płyty Dreams and Songs, a Symphonic Journey. Dobranoc.

would you dance?